0: Radio SK. Radio SK.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

Rada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Wielka Zielona Góra News.
1: Co ciekawego dzieje się w lubuskiej turystyce? O tym Norbert Urbański z Loturu. Rozmawiał Łukasz Kozłowski.
2: To jest niesamowite lubuskie w Radiu SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym kolejnym gościem będzie Norbert Urbański, prezes lubuskiej regionalnej organizacji turystycznej Lotur. Cześć Norbert.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Zaczniemy, bądźmy na ty, jak z każdym gościem, taki żart na początek. Zacznijmy od fajnej, bardzo fajnej rzeczy, bardzo prestiżowej rzeczy. Wiem, przed anteną trochę mówię, że to może nic takiego, ale to jest coś takiego, bo byłeś prelegentem na forum ekonomicznym w Karpaczu, które kilka dni temu się skończyło. Opowiedz nam trochę o tym więcej.
3: Tak, w czerwcu dostałem zaproszenie jako prezes Loturu na forum ekonomiczne w Karpaczu, a co najważniejsze, jako prelegent, tak? Także ja się bardzo z tego cieszę, że Lotur został zobaczony na arenie krajowej, tak? Bo to trzeba powiedzieć otwarcie. To nie jest wydarzenie jakieś tutaj nasze regionalne, to jest wydarzenie międzynarodowe. Także tym większy sukces Loturu. Nie odbieram tego typowo personalnie, tak? Bo to jakby organizacja została zobaczona. Ja miałem tą przyjemność reprezentować, ale tak, było to bardzo fajne wydarzenie. Bardzo fajnie było zobaczyć też to wydarzenie od środka. Jakie to jest zorganizowane, jakie to jest duże i prestiżowe przedsięwzięcie, także bardzo się z tego cieszę, mam nadzieję, że wypadłem godnie na tym forum, jak tylko mogłem, to promowałem województwo, mówiłem o enoturystyce, o lubuskim winiarstwie, bo taki był temat tego panelu, także cieszę się i mam nadzieję, że za rok, miejmy nadzieję, ktoś jeszcze z Loturu będzie miał okazję tam się pokazać.
2: A powiedz trochę więcej o tym panelu, bo czuję niedosyt. O czym mówiłeś, o czym mówili też inni ludzie, o co ogólnie chodziło w tym panelu?
3: Temat był poświęcony ogólnie winiarstwu, enoturystyce. O tym, jak Europa Środkowo-Wschodnia staje się coraz bardziej ważnym graczem na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o winiarstwo. I tutaj niewątpliwie podkreślałem, że tym liderem w Polsce jest województwo lubuskie.
2: Zgodnie z prawdą.
3: Zgodnie z prawdą, oczywiście. Mamy prawie 170 hektarów winnic, prawie 70 winnic oficjalnie zarejestrowanych, które produkują wino. To jest najwięcej o hektary w Polsce, co też zaskoczyło wszystkich, jak powiedziałem, że mamy wino bezalkoholowe. To też jest prawdą, jako pierwsi w Polsce, także ten panel był poświęcony tutaj właśnie enoturystyce, winiarstwu, był też przedstawiciel z Węgier, prezydent ich zrzeszenia producentów Tokaju, także naprawdę bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dużo ciekawych informacji. Miałem taką też przyjemność usłyszeć, ja tych danych oficjalnie gdzieś tam nie znalazłem, ale podobno w ubiegłym roku do województwa lubuskiego przyjechało 500 000 turystów stricte enoturystycznych. Także jest to naprawdę duży sukces naszego regionu.
2: No już można śmiało powiedzieć dzisiaj, że wino lubuskie to jest już marka.
3: Tak, to jest marka i tak jak mówiła pani prezes Polskiej Izby Win, jest to marka premium. Bo naprawdę nasze wina, czy nie tylko lubuskie, ogólnie polskie, są bardzo dobrej jakości. Są to wina naprawdę topowe na świecie.
2: No to już sam fakt, że zaproszono ciebie jako prezesa Loturu, no udowadnia, że jest to marka i też, co myślę ważne, no pokazuje, że to też jest część biznesu, jest to część ekonomii, tak?
3: Oczywiście, że tak, ale to najlepiej pokazują wszystkie wydarzenia, które robimy związane z winiarstwem, tak? Jesteśmy po tak naprawdę winobraniu, tak? No tysiące ludzi, którzy każdego dnia odwiedzają Zieloną Górę, chodzą deptakiem, tak? Pełne restauracje, pełne hotele. Także to jest naprawdę potężny zastrzyk dla lubuskiej gospodarki. Winobranie to jest jedno, ale organizujemy przecież jeszcze festiwal otwartych piwnic i winnic, dni piwnic winiarskich. Tutaj także dwa wydarzenia, które przyciągają turystów z całej Polski i zagranicy. I także podczas tamtych wydarzeń restauracje, hotele są pełne. To pokazuje o potężnym zapotrzebowaniu na tego typu wydarzenia i pokazuje, jak dużą gałęzią gospodarki jest turystyka.
2: No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, bo nie samo wino, nie sama enoturystyka, ale ogólnie turystyka jako taka.
3: Tu nawiązujemy do tego, o czym było forum, tak? Ale tak naprawdę bądźmy szczerzy, lubuskie to nie tylko wino, to są także oczywiście piękne jeziora, piękne lasy, pałace, także naprawdę mamy się czym chwalić.
2: No właśnie, a propos tego chwalenia, bo tak samo, jeżeli chodzi o Lotur, czyli Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną, ja tak szybko przypomnę, ogólnie widzimy się po roku, bo minął tak rok twojej prezesury. Zaraz zapytam, ile z tego, co tam obiecaliśmy sobie, że zrobimy, udało się zrobić. Ale minął rok i no, sam fakt tego zaproszenia no, chyba jest najlepszą rekomendacją i najlepszym dowodem na to, że to, co obiecaliście, to, co obiecałeś, nawet na antenie tutaj naszego radia.
3: Zgadza się.
2: Rok temu z Haczykiem.
3: Dokładnie, pamiętam.
2: Tak, no to wszystko, bo ja też oczywiście śledzę, no wszystko to, co miało być zrobione, jest zrobione. I a propos samego Loturu, no to nie jest to stowarzyszenie tylko, żeby się gdzieś tam, nie wiem, pokazać, albo pojechać na forum, albo popromować troszeczkę region, ale to też jest turystyka, to też jest ekonomia, bo no, wy walczycie o to, żeby do naszego regionu przyjeżdżało coraz więcej turystów, którzy zostawiają przecież u nas swoje pieniądze.
3: Oczywiście, no takie jest zadanie Loturu. My mamy promować nasz region, tak aby przyciągnąć tutaj turystów, którzy, tak jak mówisz, zostawią tutaj żywą gotówkę, tak? I wracając do tego, rok temu się widzieliśmy, nie ukrywam, że dużo wtedy obiecałem, ale trzeba się pochwalić, że tak naprawdę większość tych rzeczy, czy nawet prawie wszystkie, udało się zrealizować. Bo tak naprawdę pod kątem tutaj nawet targowym, o czym wtedy mówiłem, no tak naprawdę pierwsze półrocze było bardzo bogate, a sam jestem zdziwiony, że udało się to wszystko w tak krótkim czasie zrealizować, bo byliśmy na targach ITB w Berlinie, gdzie staliśmy na stoisku narodowym Polski. Później mieliśmy dwa wyjazdy na road showy do Czech, to była Praga i Ostrawa. Także bardzo
2: też trzeba przyznać, że weszliście w marszu
3: bo
2: się nowym zarządem, zastaliście
3: to. Tutaj naprawdę nie
2: start
3: było czasu.
2: Zatrzymany, tak.
3: Tak, tu naprawdę nie było czasu na jakieś długie analizy, zastanawianie się. Tu tak naprawdę były decyzje podejmowane każdego dnia, błyskawicznie i to zaowocowało. Dwa road showy, jak powiedziałem, Praga, Ostrawa. Następnie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Targi Polskich Win w Poznaniu. Wielkie 100-metrowe stoisko, największe w historii nasze. Piękna prezentacja lubuskiego winiarstwa, enoturystyki. Jeszcze kilka dni później już wyjazd na targi do Wrocławia, targi turystyczne. Tam nagroda, którą zdobyliśmy za Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic jako najlepszy produkt turystyczny. No, świetna informacja.
2: Nagroda ogólnopolska,
3: Nagroda ogólnopolska, oczywiście. Także naprawdę to poszło w świat. Jeszcze do tego nawiążę za chwilkę. Później wyjazd na Dolnośląski, otwarcie sezonu turystycznego. Tutaj też bardzo dobra współpraca Loturu z rotami w innych województwach, tak? Już poznaliśmy się, zapraszamy się nawzajem, także naprawdę to fajnie funkcjonuje. No i to, co obiecałem i udało się zrobić i wyszło to nam świetnie, czyli pierwsze otwarcie sezonu turystycznego w województwie lubuskim. 1-3 maja na Deptaku. 28 domków winiarskich, bo chodziło, żeby nawiązać jakby też do otwartych piwnic. Powiem tak, wszystkie te instytucje, które się wystawiły, a na początku było ciężko niektórych namówić, no bo pierwsze otwarcie, nikt nie wiedział, z czym to się je, jak to będzie wyglądać, czy będzie zainteresowanie, ale wszystkie instytucje, które się wystawiły, powiedziały jedno: zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. To znaczy pierwszego dnia, 1 maja, jak ta fala turystów przeszła przez Deptak, to po 3-4 godzinach większość osób mówiła: ja już nie jestem w stanie więcej mówić, bo już mi gardło wysiadło. Dwa, wszystkie materiały, które wzięliśmy na ten dzień, rozdaliśmy, a mamy dopiero połowę dnia. I co jeszcze tu było ważniejsze? Większość podkreślała jeden fakt. Tu nie są osoby, za którymi my biegamy z ulotką, że mam jakąś ofertę. Tu przychodzą konkretni turyści, którzy wiedzą, czego chcą i pytają o konkretny produkt. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Że to jest turysta, który tutaj przyjechał świadomie i szuka oferty. I to może zaowocować w przyszłości tym, że ten turysta tutaj wróci. Także otwarcie sezonu turystycznego naprawdę super wydarzenie. Za rok za niecały rok powtórzymy je na pewno. Także tych, którzy mieli wątpliwości, czy się wystawić, zapraszam serdecznie. Na pewno nie pożałujecie. No, ale nie minął tydzień po otwarciu sezonu, jak jechaliśmy na targi do Szczecina. Piknik nad Odrą, też potężne wydarzenie w Szczecinie. Tysiące naprawdę zwiedzających Szczecinian i nie tylko. Następnie kolejne wydarzenie. Dzień Polski w ambasadzie w Pradze. Także tutaj województwo lubuskie dzięki Loturowi, dzięki też tutaj współpracy z Urzędem Marszałkowskim, godnie zaprezentowało potencjał województwa, prezentując to, co mamy, nie wkręcą Pragi. Także naprawdę tego w tym pierwszym półroczu było bardzo dużo i myślę, że będziemy starali się to powtórzyć za rok.
2: No właśnie, a propos współpracy, chciałem ten wątek troszeczkę rozszerzyć, bo efektem tych wszystkich działań jest też fajna współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.
3: Oczywiście.
2: Jako LOTR, przypomnę, jest to w strukturze wręcz liniowej,
3: tak.
2: No, która owocuje coraz częstszym byciem lubuskiego w mediach i to w takich mediach branżowych, międzynarodowych.
3: Oczywiście. Znaczy ja zacznę może od tej współpracy z POT-em, tak? Polską Organizacją Turystyczną, która układa się naprawdę świetnie. Dyrektor tutaj z POT-u, pan Jacek Janowski, nas odwiedził na festiwal otwartych piwnic i winnic. Był bardzo zadowolony tym, co zobaczył. A co go najbardziej zaskoczyło? To, że w ten jeden dzień, jak tutaj był, spotkał około 20 osób z Warszawy, które znał. I to go najbardziej zaszokowało. Nie spodziewał się, że tylu mieszkańców Warszawy przyjedzie tutaj do Lubuskiego, do Zielonej Góry, zobaczyć ten festiwal. Także ta współpraca jest, ta współpraca będzie coraz mocniejsza, zresztą tutaj Polska Organizacja Turystyczna jakby wykorzystuje ten fakt, że bardzo mocno się otworzyliśmy w tej chwili. Dzięki tej współpracy z Polską Organizacją i oddziałami odwiedzają nas dziennikarze z różnych państw. Mieliśmy okazję tutaj gościć delegację czeskich dziennikarzy, niemieckiego dziennikarza. Tak naprawdę przyjazd tych czeskich dziennikarzy przełożył się na ponad już chyba 20 artykułów w czeskiej prasie o województwie lubuskim. Niedawno pokazywaliśmy, że artykuł niemieckiego dziennikarza trafił do blisko 3 milionów mieszkańców Niemiec, tak? Także są to naprawdę bardzo duże ilości osób, które czytają o województwie, a biorąc pod uwagę tą współpracę, koszt tego dla nas jest naprawdę bardzo mały i jakby przełożenie na to, co osiągamy, jest naprawdę duże. Węgierscy dziennikarze, którzy niedawno u nas byli, mieli okazję zobaczyć województwo, winobranie, także naprawdę działamy bardzo mocno, wychodzimy na rynki zagraniczne, jesteśmy także w trakcie rozmów z innymi oddziałami POT-u za granicą, także myślę, że tych delegacji dziennikarskich będzie coraz więcej.
2: To, co wspomniałeś, a często też rozmawiając na różnych konferencjach, targach, czy tutaj też z gośćmi w tym studiu nawet, słyszałem, że Lubuskie no, ma potencjał, tylko jest jeszcze nieodkryte. Szczerze, to już mi się trochę tego nie chciało słuchać, bo no, trochę to była prawda, niestety. Z tego, co teraz mówisz, no to widać, że już chyba niedługo już nie będziemy mogli tak mówić, bo jeżeli mówisz, że 3 miliony potencjalnych przecież turystów z po drugiej stronie Odry dowiedziało się o naszych atrakcjach i no może, no nie wiemy, bo to jest trudno, trochę niepoliczalne, ale dowiedziało się o tym, co my tu mamy z mediów branżowych, czyli to ci ludzie
3: typowo
2: musieli...
3: Typowo turystycznych,
2: to nie jest przypadek, oni nie musieli sięgnąć celowo pod ten artykuł, myśląc może ewentualnie planując podróż do Lubuskiego, gdzie no, nie oszukujmy, daleko nie mają.
3: Oczywiście, także tutaj tak samo Czesi, tak? Ponad 20 artykułów też typowo turystycznej prasie, tak? Czeskiej, no to powoduje, że to trafia do klienta, o którego nam chodzi, tak? To nie trafia do klienta, który się interesuje innymi, czymś innym, tak? To są osoby, które interesują się turystyką i szukają nowych miejsc do odwiedzenia. Także to jest to, czego my oczekiwaliśmy i to, co realizujemy.
2: Załóżmy, że po naszej rozmowie ktoś wpadnie na pomysł, że no fajnie, fajny ten LOTR, chce być jego członkiem, co powinien zrobić?
3: Najprostsze, co można zrobić, znaleźć numer telefonu do biura, zadzwonić do biura lub pobrać ze strony internetowej LOTR-u deklarację, złożyć do nas i jak najszybciej, jak się da, zarząd podejmie decyzję o przyjęciu.
2: No dobra, Norbert, to czego ci życzyć, tobie i stowarzyszeniu na najbliższe miesiące?
3: Dalszego rozwoju i dalszej promocji naszego regionu w kraju i za granicą.
2: To tego ci życzę, mamy deklarację, za rok się tutaj spotykamy w okolicach października, podsumujemy kolejne...
3: W okolicach winobrania.
2: W okolicach winobrania,
3: a skoro region winiarski, to winobranie może być takim znacznikiem, że się spotykamy.
2: Jesteśmy umówieni, symbolika musi być. To był program Niesamowite Lubuskie z Radiem Meska. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym gościem był Norbert Urbański, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTR. Dzięki za rozmowę.
3: Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.
0: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
1: Czekał na to dwie dekady i w końcu się udało. Mateusz Baranowski awansował do snukerowej elity, a więcej już teraz w materiale Krystiana Machalicy.
4: Mateusz Baranowski, zielonogórski snukerzysta, już w pełni zawodowy, bo można to powiedzieć oficjalnie od kilku tygodni. Jak się czujesz w tej, nie wiem, czy dla ciebie nowej roli?
5: No na pewno trochę w nowej. Z jednej strony grałem w turniejach zawodowych. W 2016 roku był cykl takich otwartych turniejów, który nawet był w Gdyni i się nazywał PTC, także często gdzieś tam w tych zawodowych turniejach grałem, nawet jako amator. Później Mistrzostwa Świata, jednak było parę dobrych lat przerwy. No i teraz wracam już w pełni jako zawodowiec na dwa sezony na pewno. Także czuję się bardzo dobrze, ale na pewno jednak adaptacja do tych turniejów, do warunków, ona jeszcze trochę przede mną.
4: To porozmawiajmy chronologicznie. Zacznijmy od turnieju w Leicester, Q School, zdaje się. To właśnie tam w Anglii awansowałeś. To był taki turniej, który miał łatwe mecze i bardzo trudne, bo zacząłeś od dosyć, nie wiem, czy mogę powiedzieć, łatwego pojedynku, ale tak to wyglądało trochę.
5: Dobra. Tak, szczerze mówiąc,
6: ja dziękuję również.
5: Szczerze mówiąc, to ja pracowałem na ten sukces cały rok i dzięki temu, że grałem bardzo równy sezon, gdzie były już dobre wyniki, gdzie były turnieje na przykład w Maroko, w USF Mistrzostwa Świata byłem trzeci, więc dwa mecze mi zabrakły do awansu do main touru, później Mistrzostwa Europy też bardzo dobre, odpadłem w ćwierćfinale, jednak ja czułem, że cały czas jestem jednym z najlepszych zawodowców i może ta moja gra wystarczy na awans już w tym roku. Także pierwszy raz, szczerze mówiąc, przystępowałem do turnieju Q School z faktycznie bardzo dużą wiarą, że on może mi zagwarantować miejsce w gronie zawodowców. No początek faktycznie z jednej strony był łatwiejszy, ale jeżeli chodzi o przeciwników, w pierwszej rundzie faktycznie miałem takiego zawodnika z Anglii, który czasami jest groźny, ale raczej nie powinien być za mnie problemem.
4: Zawodowcami nawet wygrywał, dodam.
5: Tak, ale później grałem z zawodnikiem z Korei i to był teoretycznie najłatwiejszy mecz, ponieważ skończył się wynikiem 4-0, ale to był bardzo mocny zawodnik i tak naprawdę jeden z lepszych, który później w drugim turnieju Kiusku zagrał ładnie. Następnie miałem parę meczów ciasnych, 4-3, 4-2 wyniki, ale faktycznie gdzieś tam miałem tych i byłych profesjonalistów i mocnych zawodników, także moja gra była bardzo dobra, nie najlepsza, ale bardzo dobra, skuteczna, co było najważniejsze i kluczowe, żeby awansować.
4: Czwarta runda była najtrudniejsza? Tam, zdaje się, byłeś bliski no, porażki nawet.
5: Tak, było bardzo blisko. Grałem z zawodnikiem, który trochę odnosiłem wrażenie, że nie powiem, że znalazł się przez przypadek w tej rundzie. Jednak tam był walkover, Dylan Emery dostał kartę do main touru, a był w tej właśnie drabince w czwartej rundzie, także trochę się poukładało, ponieważ Emery to zawodnik, który już w gronie profesjonalistów grał i robił bardzo dobre wyniki. I on wypadł z tej drabinki i awansował inny zawodnik z Anglii i wydawało się, że to będzie teoretycznie stosunkowo prosty mecz, no ale tak to właśnie jest na tych turniejach Q-School, że ci Brytyjczycy, ci Anglicy grają na wysokim poziomie i to był mój najcięższy mecz.
4: Popraw mnie, jeśli się mylę. Q-School to jest taki turniej, w którym ci, którzy wypadli z main touru, mogą do niego powrócić, a ci, którzy aspirują, tak jak ty, mogą o niego powalczyć i dodatkowo jest wpisowe, to oznacza, że każdy może zagrać?
5: Tak, jest to turniej otwarty. Wpisowe na ten turniej to jest 800 funtów, około 4000 zł i jest to bardzo trudny turniej właśnie z tego powodu, że grają wszyscy najlepsi amatorzy, którzy jeszcze nie awansowali oraz jest to po sezonie zawodowym, czyli wszyscy zawodowcy, którzy wypadli z main touru, jest ich około 20-30, mają prawo zagrać, no i w 99% zawsze w tym turnieju grają i próbują się z powrotem dostać do grona zawodowców.
4: Z tego powodu to jest bardzo taki stresujący turniej, o wiele bardziej niż inne, no bo w zasadzie każdy o coś gra.
5: Tak, no jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, no to czasami brązowy medal jest fajnym sukcesem, srebrny, złoty. Tak tutaj cel jest jeden. Albo awansujesz, albo wygrywasz turniej, albo przegrywasz turniej i zostajesz tak naprawdę bez niczego. Także jest to na pewno najtrudniejszy turniej amatorski. Co prawda jest tych miejsc 8, ponieważ po 4 zawodników z jednego turnieju awansuje, czyli jakby półfinaliści. Mimo to w tych zawodach startuje co roku między od 200 do 300 zawodników, także no, trzeba sporo tych meczów wygrać, żeby finalnie awansować.
4: No i ty finał też już miałeś. Opowiedz trochę o, może niekoniecznie nawet samym pojedynku, ale o emocjach. Ten ostatni rok był dla ciebie świetny, więc co czułeś, gdy już ten mecz się kończył, gdy już zakończyłeś to spotkanie i w zasadzie chyba od razu wiedziałeś, tak, że jest awans?
5: No tak, przede wszystkim ja tutaj jestem trochę starszy od naszych dwóch aktualnych zawodowców, Antka Kowalskiego, Michała Szubarczyka i niestety pamiętam te czasy, kiedy snooker w Polsce był na dosyć niskim poziomie. Mówimy tutaj o latach 2005, kiedy my przede wszystkim walczyliśmy o wyjście z grupy na Mistrzostwach Europy czy Świata. To się bardzo różni teraz, ponieważ aktualnie czy polscy juniorzy, czy polska kadra mężczyzn to jest albo najlepsza, albo topowa kadra na wszystkich turniejach zagranicznych. Ale ja pamiętam, jak jeszcze to ta kadra była słabsza i wtedy wszyscy mówili, że raczej nie mamy szans, żeby był Polak zawodowcem, a jeżeli awansuje do main touru, ciężko się utrzymać. To się trochę zmieniło, jednak to trochę zostaje w głowie, że to jest bardzo trudne, bardzo wymagające awansować. Też rozmawiałem o tym z Adamem Stefanowem i on też podzielił się tym, że faktycznie tak trochę ci starsi mają. Ci, którzy aktualnie grają, widzą topowych Polaków i widzą, że wejście do main touru to jest przystanek w ich drodze dalszej. Dla mnie to było zawsze coś wyjątkowego i myślę, że przezwyciężyłem to, iż podchodząc do meczu starałem się nie budować zbędnej presji, podejść jak do każdego normalnego innego meczu z mniejszą wagą. Oczywiście awans do main touru tak naprawdę zmienia całe moje życie, ponieważ tak jak pracowałem, uczyłem innych, tak teraz w 100% będę się skupiał na mojej grze. Zmiana priorytetów i tak naprawdę sposobu życia, także było to wymagające mentalnie, ale szczerze mówiąc nie stresowałem się tak, jak myślałem, że to będzie zawsze tak naprawdę od początku mojej gry. Mecz był ciężki, były wymagające frame'y, dwa pierwsze frame'y na czarne, jednego wygrałem, jednego przegrałem, później miałem lepszy moment od 1-1 do 3-1, naprawdę bardzo dosyć łatwo i bardzo skutecznie wygrałem dwie kolejne partie. No i zaczęły się małe problemy. Często my o tym mówimy, że to jest strach przed zwycięstwem, no bo faktycznie jak już jesteśmy blisko tego finalnego triumfu, no to pojawiają się myśli, no jest blisko, zaraz się to może skończyć, jak skończy się, co dalej. Nie mówię, że takie myśli się pojawiły, ale ewidentnie mecz się troszkę skomplikował. Mój przeciwnik zrobił w okolicy 70 breaka, zrobiło się 3-2 i był bardzo ciasny frame na 3-3, na decidera. Jednak udało się gdzieś tam tą mądrą grą fajnie wykończyć mecz wynikiem 4-2. No i nie ukrywam, że pojawiły się łzy szczęścia, bo to było jedno z moich marzeń, jeden z moich celów. Także byłem bardzo zadowolony. Ale jeżeli mam być szczery, 2 tygodnie później kolejne turnieje, już nowy sezon, całkowita zmiana planów i kalendarza moich rozgrywek. Także no trzeba było szybko się wziąć w garść i przygotować do następnych turniejów.
4: A miałeś już zaplanowane turnieje amatorskie i z tego powodu, że awansowałeś do main touru, to pozmieniałeś wszystko, tak?
5: Tak, oczywiście ja brałem pod uwagę to. No, nie jechałbym na ten turniej jakby z myślą, że nie mam szans, czy jadę tam po prostu, nie wiem, zebrać doświadczenie, czy powalczyć o 3., 4. rundę. Ja jechałem tym razem, jechałem w 100% tak z myślą, że ja tam jadę wywalczyć sobie przepustkę do gry zawodowej. Więc gdzieś tam z tyłu głowy było to, ale szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, kiedy są turnieje zawodowe najbliższe, kiedy zaczyna się sezon, nie miałem zielonego pojęcia. Raczej ustaliliśmy tam z moimi uczniami i innymi zawodnikami, z którymi jeżdżę na turnieje amatorskie. Planowaliśmy z Tomkiem Skalskim jechać na Mistrzostwa Świata amatorów drużynowe jako drużyna, także raczej były te plany amatorskie. No bo wolałem się miło zaskoczyć niż myśleć o tych zawodowych meczach, o tych zawodowych turniejach i gdzieś tam no smutnie jakby nie wykonać tego celu, tego założenia o awansie.
4: My jesteśmy chyba w podobnym wieku. Ja mam 28 lat, rocznik 97.
5: Ja bardzo podobnie, nawet 19 lipca niedawno skończyłem.
4: Tak, to wszystkiego najlepszego. Ja też z lipca, więc no to dobra, jesteśmy w podobnym wieku. Ty gdzieś tam wspomniałeś, że 20 lat czekałeś na to, żeby awansować do tego main touru. No to dlaczego przez te 20 lat się nie udawało? Dlaczego teraz, w tym roku akurat?
5: No tak,
4: w ten sposób.
5: Myślę, że każdy ma cel grać zawodowo, rozpoczynając, i ja zacząłem 20 lat temu grać w snookera. Jeżeli chodzi o samą walkę o awans do main touru, no to faktycznie ona się zaczęła tak z 10 lat temu, można powiedzieć. Pamiętam, w 2014 roku miałem brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów i tam już byłem 2 mecze od main touru. Jednak uważam, że to było... Ja nie byłem absolutnie gotowy, byłem za młody, niedoświadczony. Teraz mam wrażenie, że po całym roku bardzo dobrej gry na turniejach amatorskich pierwszy raz byłem przygotowany, żeby wejść do tego main touru. Oczywiście wejście to jedno, bo to daje mi możliwość, żeby grać w największych turniejach na świecie, ale trzeba to teraz wykorzystać, także to jest jedno. Awans to jedno, wyniki na to jeszcze będę musiał ciężko pracować. Jednak myślę, że zawsze brakowało trochę tej odporności psychicznej. Myślę, że wiary przede wszystkim, że ja nie byłem przygotowany, może trenowałem dużo, może grałem bardzo dobrze na treningach, jednak przychodziły turnieje i zawsze czegoś brakowało. Przegrywałem dużo meczów 4-3, bardzo istotnych właśnie na turniejach Q-School. I chyba musiało się złożyć na to parę elementów. Musiałem poznać ludzi, którzy uwierzą we mnie, będą mnie wspierać. I tak się właśnie wydarzyło na początku tamtego poprzedniego roku, co sprawiło, że mogłem cały rok sumiennie trenować i przygotowywać się do tych turniejów. Trochę zmienić obowiązki, oczywiście dalej uczyłem moich uczniów, dalej ich wspierałem i pracowałem jako trener, ale faktycznie te proporcje treningu mojego, a trenowaniu innych się zmieniły i tutaj zaprocentowało. Oczywiście praca nad techniką, rozpoczęta współpraca z psychologiem, tak naprawdę wszystko się musiało złożyć i dojrzałem do tego, żeby podjąć decyzję i pracowanie nad sobą. Co tutaj fajnie, myślę, że dzięki temu udało się właśnie awansować.
4: Czyli początek zeszłego roku to jest jakby początek tej twojej takiej ścieżki, która ostatecznie cię doprowadziła do tego main touru.
5: Tak, tam...
4: To był ten początek cyklu, szeregu zmian.
5: Dokładnie, myślę, że początek tamtego roku, ja jechałem na Q-School w kwietniu poprzedniego roku i pamiętam, że do tego turnieju pierwszy raz zacząłem się tak solidnie przygotowywać od dłuższego czasu, pozyskałem sponsora, poznałem dziewczynę, która pilnowała mnie, żebym jednak, jak mam iść na trening na 10, to idę na 10, a nie na 11. I faktycznie no, złożyło się tak, że poznałem właściwe osoby, które mi w tym pomagały, które sprawiały, że byłem bardziej sumienny, że bardziej zmotywowany. No i cały rok bardzo sumiennych treningów, jeżdżenie na turnieje. To też jest bardzo istotne, ponieważ wcześniej jeździłem mniej na te turnieje zagraniczne, a teraz każdy turniej dawał mi pewność siebie. Ja widziałem tą ewidentną zwyżkę pewności siebie na turniejach zagranicznych, kiedy na początku zagrałem dobry turniej, ale grałem słabo. Bardziej to było taką... mecze były wygrywane po prostu moim i doświadczeniem, i takim jednak wyrachowaniem snookerowym. Ja raczej cechuję się dosyć mądrym snookerem, może mało atakuję szalonych bil, ale wiem, kiedy powiedzieć stop, kiedy zagrać odstawną, utrudnić przeciwnikowi.
4: Czyli taki defensywny styl trochę.
5: Tak, tak. No ja raczej słynę z tego, że tutaj potrafię bardzo defensywnie. Oczywiście starałem się tą moją grę dobrze zbalansować, żeby była i ofensywna, i defensywna, w zależności od tego, jaką aktualnie potrzebuję. Jednak widziałem właśnie tą zwyżkę i z turnieju na turniej było coraz lepiej. Czasami wyniki były gorsze, czasami lepsze, ale widziałem, że się czuję pewniej, że jeżeli zaczynam grać dobre turnieje, to faktycznie ta moja gra jest na najwyższym poziomie, coś, czego nie pokazywałem wcześniej.
4: Wspomniałeś też w jednej rozmowie, że przez ten ostatni rok, jak przegrywałeś nawet, to ciebie nie bolało, tak, czy nawet się śmiałeś. Co jest zmianą w porównaniu do tego, co było wcześniej? Bo miałeś taki zastój, byłeś świetnie też zapowiadającym się snookerzystą, medale Mistrzostw Europy, świata młodzieżowe, do świata chyba nawet do 21. W każdym razie później był ten taki przestój. Z czego to wynika?
5: Tak, myślę, że ja byłem, myślę, że topowym juniorem na świecie, jak miałem 16-17 lat i faktycznie raczej dużo osób nie zadawało sobie pytania, czy wejdę do Minturu, tylko kiedy.
0: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
1: Trzy tomiki poezji już wydała i wciąż nie ma dosyć. Natalia Haczek, bo o niej mowa, to poetka, a także amatorka fotografii. W rozmowie z naszym reporterem Krystianem Machalicą opowie o swojej twórczości, a także o lokalnym środowisku literackim.
6: W studiu Radia SK Natalia Haczek, poetka, nagradzana poetka, która ma już kilka swoich tomików, o których za chwilę porozmawiamy. Mieszkanka Zielonej Góry, dzień dobry, jak nastrój?
7: A dzień dobry, Krystianie.
6: A bo się znamy.
7: Bo no my tak. się znamy, tak, dokładnie, tak, tak. Z zielonogórskiego środowiska poetyckiego, tak to nazwę.
6: Same znajomości, proszę Państwa. Kumoterstwo i inne rzeczy.
7: Dokładnie.
6: Dobra, jest uśmiech. Spotykamy się kilka dni, spotykamy się jakiś czas po lubuskich Wawrzynach, gdzie twój tomik Urywki był nominowany. Powiedz proszę o samej nominacji, bo to z kilkudziesięciu propozycji. Wybranie trzech dla komisji stanowiło pewnie jakieś wyzwania dla ciebie. To była olbrzymia radość? Zgaduję, że tak.
7: Tak, olbrzymia radość i przede wszystkim niespodzianka, dlatego że nie spodziewałam się, że spośród tylu zgłoszeń akurat mój tomik zostanie wybrany w tym roku, więc no byłam tak zaskoczona, że aż się popłakałam.
6: No, czyli jak na poetkę przystało.
7: Tak, nawet nie znam osobiście osób, które tutaj były w komisji, także ja nic jakby nie wiedziałam, co się dzieje. Aczkolwiek był też, poza tymi nominacjami, o których wspomniałeś, plebiscyt czytelników, tak jak co roku.
6: Tak.
7: No to wtedy wiadomo, że rzeczywiście no, na Facebooku propagowałam ten plebiscyt i prosiłam o głosy, tak jak wiele osób piszących. No, ale w plebiscycie nie poszczęściło mi się.
6: I plebiscyt czytelników, o którym
7: Tak, i plebiscyt czytelników, to tam nie mam pojęcia, które miejsce, bo nie byłam w pierwszej piątce, także nic mi nie wiadomo o tutaj liczbie głosów.
6: A powiedz mi, jak to jest z takim wystawianiem się na ocenę? Za chwilę przejdziemy też do slamów, w których bierzesz udział zazwyczaj z sukcesami. Jednak takie konkursy, plebiscyty, to jest wystawianie trochę siebie, trochę swojej poezji na taką publiczną ocenę. Czy to jest dla ciebie w jakiś sposób wyzwanie?
7: No nie wiem, czy tak jest. W sensie, moja poezja jest dla mnie ważna, dlatego że ja tam wkładam bardzo dużo z siebie i jest bardzo osobista, dlatego pisanie jest dla mnie też ważnym procesem, ale wcale nigdy nie uważałam się za najlepszą. No nie mam sobie takiej pychy, że o, ja tu powinnam wygrać jako jedyna, bo inni nie zasłużyli. To absolutnie nie. Myślę, że też wśród osób, które biorą udział czy w slamach, tak, czy w innych konkursach, jest dość duża różnorodność i ciężko jedną miarą to zmierzyć, kto jest od kogo lepszy.
6: Tak trochę, ci jeszcze przerwę, tak trochę celowo, w cudzysłowie, zarzuciłem coś takiego, bo znam jednak wielu poetów, niekoniecznie nawet początkujących, dla których jakakolwiek inna uwaga typu no to nie jest najlepsze na świecie, już jest podcięciem skrzydeł. A ty i tak zdobywasz wysokie laury, więc ta ocena po tym, co mówisz, jest zazwyczaj dla ciebie odbierana jako sprawiedliwa, nie do końca się tym, nie wiem, przejmujesz, czy jak to jest?
7: Znaczy myślę, że jak każda osoba biorąca udział w konkursie, no to jednak chcę wygrać, tak. No. Tak, także tutaj nie będę udawała, że nie, no bo tak jest. Ale jakby to nie ma wpływu na to, czy ja dalej będę tworzyć. Tak, i dalej chcę się rozwijać tutaj jako poetka między innymi. Więc tak jakby ta ocena na pewno mnie nie pociągnie w dół w takim sensie, że ja powiem, ojej, to ja piszę fatalnie, się wycofuję, to na pewno nie.
6: To może teraz słów kilka o samym procesie twórczym, bo to jest bardzo ciekawe. Twoje pierwsze teksty były takie raczej ostre, bo też piszesz od dłuższego czasu. Twój pierwszy tomik, zdaje się, Głód, wydany w 2021 roku,
7: pierwszy,
6: tak?
7: Mm-hmm.
6: A twoje pierwsze teksty pisane jeszcze do szuflady tak zwanej? Takie rzeczywiście były ostre? Nie do końca jesteś z nich po czasie zadowolona?
7: do szuflady. To ja już pisałam w dzieciństwie, tak naprawdę. Niestety nie wszystko zachowało się, ale jakiś czas temu odkryłam w domu rodzinnym wiersz, który powstał, gdy miałam lat kilka i był o ptaku, który załatwia swoje potrzeby, powiedzmy tak. Więc ja z poezją to już od dzieciństwa tak naprawdę próbowałam coś zrobić, ale później myślę, że tak na początku studiów jakoś to pisanie we mnie odżyło. No i jak spojrzę na te swoje już dorosłe teksty, ale jednak stare, no to rzeczywiście nie jestem zadowolona ze wszystkiego, ale z drugiej strony to też jakoś mam taką akceptację dla siebie młodszej.
6: A jak zmieniał się twój styl na przestrzeni lat?
7: No generalnie wydaje mi się, że może teraz zrobiłam się bardziej lakoniczna z jednej strony, bo od pewnego czasu zaczęłam zwracać uwagę na to, że czasem jest źle, jak jest zbyt wiele słów. Ale to też tak już jakiś czas temu było, chyba nawet przy moim debiucie, przy moim debiutanckim głodzie już wtedy wchodziłam jakby w taki proces ucinania zbyt długich treści. No i jak się zmieniła? No ja miałam takie wrażenie przez pewien czas, że moja poezja tematycznie się trochę zmienia. Bo wydaje mi się, że ten głód zwłaszcza to jest taki typowy tom miłosny. Tam jest bardzo dużo o uczuciach, fantazjach. Później zaczęłam też pisać więcej o swoim funkcjonowaniu w świecie, o różnych takich zmaganiach osób wrażliwych tak naprawdę, bo to jest niby o mnie, ale nie tylko o mnie, myślę. Więc ta tematyka się poszerza. Chociaż i tak, jak popatrzę na przepływ i na urywki, to nadal są to tomy o miłości w dużej mierze.
6: Czasem zachodzi pytanie, czy ten podmiot liryczny to rzeczywiście Natalia Haczek, czy jakaś wyimaginowana osoba. Najczęściej kto to jest?
7: No, niestety najczęściej to ja. Albo w dużej mierze, bo zdarza mi się trochę pofantazjować i czasami ja też piszę wiersze o społeczeństwie, jakieś tam drobne obserwacje. I albo też wypowiadam się niby jako ja, ale nie do końca wszystko zgadza się ze mną w 100%. No aczkolwiek rzeczywiście tam jest większość, to moje przeżycia i emocje.
6: Wróćmy jeszcze, jeśli pozwolisz, do twojego debiutu. Głód, rok 2021. W którym momencie uznałaś lub ktoś uznał, że czas rzeczywiście na debiut, że czas wyciągnąć te wiersze z szafy, wydać je w formie książki?
7: No mi się marzyło wydanie książki już dużo wcześniej, ale było ciężko znaleźć wydawcę, prawda?
6: Chyba dalej tak jest.
7: Chyba dalej tak jest, dlatego już moje dwa kolejne tomiki tak naprawdę wydałam za własną kasę, powiedzmy to sobie wprost. Aczkolwiek pierwszy we współpracy z Towarzystwem Miłośników Zielonej Góry Winnica, gdyż okazało się, że oni rzeczywiście poszukują debiutantów i chcą wydawać debiuty poetyckie. I w związku z tym poszczęściło mi się, że odezwałam się i akurat taka sytuacja tam była.
6: I na ostatni moment chyba powstał tytuł, prawda? Głód.
7: No właściwie tak.
6: A powiedz mi proszę, to był zbiór wierszy, które były przygotowane już do jakiejś publikacji, czy usłyszałaś, że no, wydawnictwo chce sprezentować poecie tomik, więc na szybko zaczęłaś coś pisać? Jak wyglądał ten proces zbierania?
7: To już było zebrane wcześniej, także bo ja już miałam propozycję wydawniczą.
6: Już wcześniej?
7: Tak, już wcześniej. Potem to jeszcze zostało trochę zmodyfikowane. Może coś tam wycięłam, coś dodałam, bo jakieś wiersze przez ten czas powstawały cały czas, więc wiadomo, że to się ostatecznie trochę zmieniło, ale większość była gotowa.
6: No i Głód uzyskał nagrodę, choćby Srebrne Sokole Pióro, 2021 rok, debiut już nagradzona byłaś. Powiedz, jakie to jest uczucie, czy to się chodzi kilka centymetrów ponad chodnikiem? Olbrzymia radość pewnie.
7: Właśnie ciekawie, że powiedziałeś o tym chodniku, bo właśnie w Głodzie znajdziemy wiersze o chodnikowych płytach, między innymi, bo jednak miasto do dziś inspiruje mnie, inspirowało też parę lat wcześniej. No, generalnie myślę, że takie wyróżnienie motywuje.
2: motywuje.
7: Wiadomo, dodatkowo. Także ta motywacja wewnętrzna byłaby i tak, myślę, do tworzenia, no bo to jest taka moja duża potrzeba, ale to jednak sprawia, że miło, że ktoś docenił, że jest jakiś potencjał.
3: Twój kolejny tomik, Przepływ, 2024? No tak. To minęło trochę czasu, powiedziałeś, a tak trochę zażartuję, jakąś tam mini szpilkę, powiedziałeś, że cię zainspirowało, a tu proszę, no trzeba było czekać kilka lat na kolejny tomik. Mm-hmm. To co tam się działo, dlaczego tak długo? Trochę żartuję, ale to nie jest konfrontacyjne pytanie.
7: Dlatego, że czekałam na jakąś możliwość, znaczy starałam się ją znaleźć, żeby we współpracy, tak, z kimś udało mi się ten tomik wydać, niekoniecznie za swoje pieniądze, no ale niestety to się nie udało i podjęłam taką decyzję, że w ten sposób to zrobię. Została mi tutaj polecona firma Graph Media. Jestem bardzo zadowolona z tej współpracy, gdyż bardzo ładnie te tomiki, czyli Przepływ i Urywki, zostały wydane, uważam.
3: To prawda. Można zobaczyć na stronie facebookowej Haczkowersy na przykład. Tam tak. Są gdzieś tam, się przewijają.
7: Dokładnie. No i dlatego tak to wyszło, że czekałam, ale jednak decyzja została podjęta.
3: Rzeczywiście, bardzo ładnie wydane. Teraz o urywkach, 2-3 słowa. To jest najświeższa propozycja twoja, 2025 rok. W porównaniu z poprzednimi tomikami, coś powiedziała o tym. O tym, który był nominowany do lubuskich Wawrzynów, dodajmy. Mm-hmm. I zaraz też zapytam o okładkę, bo jest bardzo ciekawa, więc słuchacze, no, sprawdzajcie Haczkowersy, bo... No nie będę mówił, jak wygląda ta okładka, zaraz powiemy sobie 2-3 słowa o niej, ale jednak to trzeba zobaczyć. Urywki, tomik, autorka Natalia Haczek, co o nim powie?
7: Urywki w dużej mierze składają się z fragmentów wspomnień i snów.
3: Tak.
7: I one w dużej mierze pokazują moją codzienność, bo ja jakby... dużą wagę przywiązuję do swojego otoczenia, do prostych czynności, prostych spraw i w dużej mierze zostały tam opisane. Zdaje mi się, że urywki tak naprawdę pokazują uroki życia prostego, że czasem może zapominamy o tym w dzisiejszym świecie takim pełnym bodźców, że to, co proste, też jest wartościowe. Aczkolwiek urywki też mówią o przemijalności i o tym, że przemijają może i różne relacje, tak? Różne etapy życia. No bo mam dopiero prawie 30 lat, ale jednak to przemijanie jest mi bliskie. Jakoś tak na ten temat często myślę.
3: I to jest, wydaje mi się, dosyć dojrzałe, bo jednak poeta, czy w tym przypadku poetka, ma jakiś taki szeroki wachlarz wewnętrznych emocji, z których korzysta, i też te doświadczenia bardzo często, co można przeczytać w twoich tomikach, są przelewane na papier, prawda?
7: Tak.
3: Więc chciałem się też zapytać o... Zaraz do tego zdjęcia przejdziemy, czy w ogóle do zdjęć. Chciałem jeszcze wrócić do tego, w zasadzie, jak tworzysz. Czy to się dzieje pod wpływem chwili, czy to jest zapis? Jak sobie przeglądam ten tomik, mam takie wrażenie, że to jest zapis pewnych chwil, co też przed chwilą powiedziałaś, prawda? Zapis normalnego życia, urywki z normalnego życia, takiego codziennego, stąd tytuł.
7: Czasem rzeczywiście jest konkretne zdarzenie, jak na przykład w urywkach wiersz, w którym opisałam sytuację, gdy złamałam klucz wchodząc do domu.
3: Mamy gdzieś tutaj, nie pamiętam tytułu, może by się udało
7: przeczytać. Już się postaram namierzyć.
3: Tak, masz ten taki plus, bo ja lubię bardzo podobną poezję, że te wiersze nie są długie, bo nie lubię długich wierszy u ciebie, one są krótkie. Taki minimalizm rzeczywiście, o którym wspomniałaś wcześniej, redagując swoje teksty bardzo, bardzo mocno.
7: Bardzo dziękuję. Już tutaj namierzyłam klucz, bo to jest właśnie tytuł.
3: To słuchamy, przypomnijmy, to jest, można powiedzieć, historia o złamanym kluczu?
7: Częściowo, zaraz dowiemy się, o czym jeszcze.
3: Drugie dno pewnie.
7: Zamek bywa oporny. tym razem przegiął. Albo to ja przegięłam. Klucz rozpadł się na dwie części. Zostałam zamknięta na zewnątrz. Może mieszkanie pragnęło dziś samotności. A może to tylko przyzwyczajenie.
0: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
1: Nie tylko ludzie potrzebują wsparcia psychicznego. Czasem i psy mają swoje stresy i problemy. W Żarach działa oddział psychiatryczny. Miejsce, gdzie behawioryści pomagają zwierzętom odzyskać równowagę i zaufanie. A więcej już teraz opowiadają Kornelia Kostecka, Wiktoria Zacharczuk oraz Aleks Klimas.
8: Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że coś takiego tutaj w Żarach

0: Trójcami jest związana cała nasza przyszłość, myślę. I to całej Trójki.
1: Czyli to wynika gdzieś też z takiego zamiłowania.
0: Tak, definitywnie z zamiłowania. Myślę, że no, dziewczyny tutaj jako bardziej schroniskowe. Ja jestem raczej hobbystą, który od dziecka gdzieś tam miał kontakt, głównie z psami. No i się ta pasja przerodziła w końcu w coś, co możemy robić zawodowo. Zaczynaliśmy, myślę, raczej hobbystycznie, bo od bardzo niskich stawek, tak na zasadzie, kurczę, jak możemy pomóc, to pomożemy, żeby to było dostępne. A teraz no, poszerzamy, bardzo się poszerzamy, mamy dużo projektów na głowie, w myślach, w pomysłach, wszystko jest zapisane i po prostu brakuje nam czasu, żeby to wszystko robić. Tak dużo się tego dzieje.
2: Nasza działalność zaczęła się głównie właśnie od spacerów stylizacyjnych i stylizacji ogólnie psów, nie tylko z innymi zwierzętami, ale także w mieście. Dużo klientów miało właśnie problemy albo z tym, że ich pies rzuca się na inne. Nie, ten spacer tu często był niemożliwy do przeprowadzenia, bo gdzieś tam też nikt nie lubi, kiedy ten pies ciągnie i to jest przyjemne zarówno dla właścicieli, jak i dla samego psa. Ale to jest problem właśnie, kiedy ludzie nie mogli z psem do miasta pójść, bo pies tam panikował od razu i nie odnajdywał się totalnie gdzieś tam właśnie w większych zgrupowaniach ludzi. Także na tym też zaczęła się nasza praca. Też tak naprawdę, zanim otworzyliśmy tą szkołę, no to najczęściej ludzie na mieście, też nie dziwię się, ludzie widzą, że idzie w stu grupa ludzi z piątką psów. Często gdzieś tam nawet jedna osoba na jednej smyczce psy, na kilku smyczkach psy prowadziła. Także ludzie byli zainteresowani tym, co się u nas dzieje i czy właśnie jakieś zajęcia prowadzimy. No i też tak właściwie każdy z nas wiedział, że będzie chciał z psami wiązać swoją przyszłość, ale to właśnie ludzie dali nam taki trochę po prostu, że podjęliśmy dzięki nim ten krok, że otwieramy faktycznie tą szkołę teraz.
3: Nawet nie zliczymy, ile było pytań do nas na mieście od obcych przechodniów po prostu. Czy organizujemy może jakieś spacery, jakieś zajęcia, jak można się z nami spotkać i tak właśnie stąd się to wzięło, że w sumie skoro jakąś tam wiedzę mamy, gdzieś tam to jest nasze hobby i na co dzień się tym zajmujemy, czemu by nie spróbować? No i spróbowaliśmy i się udało. Mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie szło tak do przodu.
1: Tutaj mówiłyście coś o schronisku, tak? To jakieś doświadczenie ze schroniska?
2: Tak, no, obie z Wiktorią byłyśmy wolontariuszkami w schronisku, także tak naprawdę cała nasza praca z psami zaczęła gdzieś tam kiełkować w tym właśnie schronisku, z psami, z pracy z zwierzętami bezdomnymi. Także też na tym budowałyśmy gdzieś tam swoje podstawy i największe doświadczenie łapałyśmy. Przez to też, że tam każdy pies, jaki trafia, jest inny. Tam nie ma drugiego takiego samego przypadku, są psy do siebie podobne, ale tam w tych warunkach schroniskowych też często trafiają się naprawdę psy z dużymi problemami, bo tak naprawdę no, nikt nie oddaje psa, który jest ułożony, grzeczny i gdzieś tam nie przeszkadza mu, powiedzmy, w taki sposób w domu. Więc te psy zawsze jak tam po przejściach były. No i myślę, że tutaj urodziło się to takie zamiłowanie właśnie tej pracy z psami, już nie tylko samo właśnie przebywanie z nimi, ale także ta praca i gdzieś tam właśnie próbowanie może w tym kierunku.
1: Mówiłaś o spacerach socjalizacyjnych, tutaj też się tym zajmujecie. A czym to się różni od zwykłego spaceru?
3: Na pewno różni się to tym, że mamy grupy dorosłych psów, mamy grupy szczeniaków, nieraz te grupy mieszamy. Powiem, jak wygląda taka zmieszana grupa, bo w sumie to może zaprosić chyba najbardziej ludzi i przekonać i rozjaśnić im, na czym to polega. Duże psy głównie uczą szczeniaki, więc te szczeniaki naprawdę bardzo dużo rzeczy po prostu uczą się od tych starszaków. Jak i starszaki uczą się od tych maluchów, uczą się delikatności, takiego większego opanowania, jeśli chodzi o zabawę w ogóle z psem. Też się przekonują te psy, nawet już nie mówiąc, czy to szczeniaki, czy to duże psy, wszystkie przekonują się do siebie bardziej, jeżeli są bardziej lękliwe, jeżeli są jakieś tam agresywne, też zaraz ten problem wykluczamy. No, na tych spacerach udało nam się połączyć psy, które wiele osób myślało, że to będzie po prostu to niemożliwe do połączenia. Bardzo, że tak powiem, trudne psy, ale jakoś właśnie głównie na tych spacerach udało nam je połączyć. Pomimo ten fakt, że są zajęcia indywidualne, na których przygotowujemy takiego psa, żeby połączyć go w aż tak dużą grupę, ale mimo wszystko i tak radzą sobie po prostu świetnie, finalnie trafiając już w tą dużą grupę.
2: Główna różnica to jest to, że na spacerze takim po prostu, jak chodzimy sobie z psiakiem, to staramy się po prostu zapełnić tam jego potrzeby wszystkie, żeby on właśnie mógł powęszyć, sam przespacerować, trochę pochodzić i załatwić. A na spacerach socjalizacyjnych mimo wszystko jednak opierają się spacery na tym, że uczymy psy komunikacji między sobą. Uczymy psy różnych zachowań. I to nawet nie my jako tam opiekunowie tej grupy tak naprawdę, bo to się czasami po prostu trochę czujemy. My tam tylko trzymamy na tym pieczę i staramy się też właśnie nakierunkować właścicieli, jak ewentualnie mogą z różnymi sporami sobie u tych psów radzić, albo kiedy psa zabrać, kiedy odciągnąć, które psy tam w jakiejś kolejności mniej więcej powinny iść, żeby też do tych sporów nie dochodziło. Ale też psy między sobą bardzo ładnie pokazują różne sygnały i one tak naprawdę same od siebie nawzajem się uczą tej pracy i tych zachowań, które powinny przejawiać.
3: Tak, ja się właśnie

0: że to, co my tam nauczymy, to my uczymy tak w głównej mierze ludzi, nie te psy. Te psy uczą się tak naprawdę same od siebie i my naszą wiedzę, którą mamy, przekazujemy ich właścicielom i to ci właściciele tak naprawdę poświęcają im najwięcej pracy, żeby ten pies w ogóle mógł dołączyć do takiej grupy, czy w ogóle, żeby to poszło w ogóle w jakimś dobrym kierunku i żeby otrzymali zamierzony efekt w ogóle ze swoim psem, więc główna zasługa jest tak naprawdę właścicieli, to jest kawał ciężkiej pracy, jaką oni muszą wykonywać, pracować muszą codziennie ze swoim psem. Dostają zadania domowe, które muszą wykonywać, sprawdzamy, więc bardzo mocno muszą się pilnować tych zaleceń, tego wszystkiego, co im po prostu przekazujemy. To też nie jest łatwe, bo dla osoby, która, załóżmy, to jest, dla której to jest po prostu pierwszy pies i jego pierwsze zwierzę, nauczyć się tych wszystkich psich sygnałów, psich potrzeb, spamiętać to wszystko, to jest naprawdę bardzo dużo i zajmuje naprawdę też bardzo długo czasu. Nam to też tak szybko, że tak powiem, nie przyszło. Wszystkiego musieliśmy się doszukiwać, uczyć gdzieś tam, więc jesteśmy jeszcze bardziej w szoku, że po prostu idzie im to tak szybko. Mamy naprawdę mądrych ludzi, trafiamy naprawdę na bardzo mądrych ludzi.
1: A jaki jest taki może najczęstszy problem, z którym ludzie i pupile przychodzą do Was?
0: Agresja do innych psów i ciągnięcie na smyczy. W sumie takie trzy możemy podać. Najważniejsze, nie potrafią zachować się w mieście, przy ludziach i tak dalej, czyli w ogóle niesocjalizowany pies. Agresja do innych zwierząt i zazwyczaj to jest na tle lękowym. Nigdy to nie jest tak, że ten pies chce być agresywny i po prostu leci tylko z tą agresją. Zawsze to jest przyczyna, zazwyczaj u nas to jest przyczyna tego, że pies jest lękliwy, boi się gdzieś tam kontaktu z drugim psem, nie został nauczony, a nawet jeżeli jeszcze wystąpiły gdzieś tam w przeszłości pogryzienia, to już w ogóle praca jest utrudniona. Więc przychodzą do nas głównie właśnie z agresywnymi psami do innych psów, ściągnięciem na smyczy i z brakiem socjalizacji, czyli psy nie potrafią się zachowywać w mieście, nie można ich nigdzie zabrać, bo zaraz podchodzą do wszystkich ludzi, więc to są takie główne trzy problemy.
1: Mhm, ale to nieraz też jest tak, że no gdzieś tam człowiek chce jak najlepiej dla tego psa, ale popełnia też jakieś takie duże problemy.
0: Tak, to, że nasi klienci popełniają błędy, to jest oczywiście naturalna sprawa, no nie wszyscy, po to jesteśmy my, żeby im gdzieś tam naprostować to wszystko, naprowadzić ich na dobrą drogę. My się cieszymy, że ci ludzie chcą lepiej dla swojego psa i rzeczywiście chcą się uczyć, gdzieś tam próbują pozyskiwać tę wiedzę, dopytują, naprawdę doszukują się jak tylko mogą tej wiedzy. To jest po prostu, te pieski z tymi problemami, które do nas przychodzą, to jest po prostu wynik niewiedzy właściciela, ale to absolutnie nie jest złe.
2: To ja dodam tylko w sumie, że takie najczęstsze sytuacje, z jakimi się spotykamy, to w przypadku małych psów się zdarza. Branie psa na ręce na przykład, jak jest jakaś trudna sytuacja, nie uczymy tego psa pokazywać, jak sobie radzić z tą sytuacją, nie pokazujemy mu tego, tylko od razu go z niej zabieramy. Co buduje tylko jeszcze bardziej ten lęk, strach, który idzie później w agresję, czy nawet odciąganie psa z jakiejś sytuacji, co wywołuje od razu napięcie, złe skojarzenia u psa. To jest główny zapalnik tego, że u psa się zaczynają jakieś problemy na spacerach. I człowiek chce dobrze, właśnie to jest idealny przykład tego, że my jako opiekunowie chcemy dobrze, bo chcemy zabrać psa z tej sytuacji, chcemy go uratować, chcemy mu pomóc, a to działa tylko na naszą niekorzyść, bo jest niestety sprzeczne z tym, co pies odczuwa, bo u nich te sygnały są zupełnie inaczej odbierane.
1: A jeśli chodzi właśnie o wybór psa ze schroniska na pierwsze zwierzę, jakie mamy, to też chyba nie jest...
0: Absolutnie... Jeżeli to ma być na pierwsze zwierzę, pierwszy pies, nie mówię nie, ale to musi być świadoma osoba. Ja uważam, że ludzie, którzy decydują się na psa ze schroniska, powinni wiedzieć, że to jest pies po przejściach i on wymaga pracy przede wszystkim. Nieraz ta praca jest łatwiejsza, nieraz jest trudniejsza, zależy oczywiście od psa, ale to właśnie też głosimy wszędzie, że niby jest to hasło nie kupuj, adoptuj, nie do końca się z tym zgadzamy. O adopcji zawsze muszą być świadome. To jest naprawdę bardzo ciężka decyzja tak naprawdę dla człowieka. Bardzo dużo wyrzeczeń i bardzo dużo poświęceń jest na takiego psa. Przede wszystkim jest dużo pracy, nie oszukujmy się. I nieraz te psy mają taki lęk separacyjny, że potrafią rozwalić pół chaty. No są różne po prostu przyczyny, z których przez takie nieświadome adopcje te psy wracają niestety. Po miesiącu, po trzech, sześciu, nawet roku, nawet po trzech latach te psy po prostu wracają, bo ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że z takim psem po prostu trzeba pracować, nie mają cierpliwości i zazwyczaj to jest, a, bo piesek, super, fajnie. Myślą, że po prostu wezmą tego psa i on będzie od razu ułożony. przyłożony, zachowywał się, przecież pies ma być wdzięczny, też słyszymy takie bardzo często takie słowo, że pies ma być wdzięczny, bo przecież ma w domu lepiej niż w schronisku. Pies absolutnie nie zdaje sobie sprawy, dlaczego znalazł się, sprawy z tego, dlaczego się znalazł w tym schronisku, dlaczego teraz jest w domu, on sam się nie potrafi odnaleźć nawet w takiej sytuacji, dlatego od tego jesteśmy my, żeby mu to pomóc. Żeby mu po prostu pomóc oswoić się z tym nowym otoczeniem, ewentualnie naprawić jakieś tam błędy i pomóc rozwiązać problemy, ale to ktoś musi być chętny i naprawdę musi sobie zdawać sprawę z tego, że adopcje nieraz nie są łatwe. Owszem, są przypadki, że weźmie się psa i naprawdę nie ma pracy, ale to jest 1 na 100.
3: Tak naprawdę największym problemem w pracy z psami schroniskowymi lub właśnie w pracy z psem po adopcji jest to, że my nie znamy historii tych psów. Większość trafiają tam psy porzucone, które są albo znalezione, albo właśnie wyrzucone z samochodów. Rzadko kiedy, też oczywiście zdarzają się psy, które ktoś oddaje i opowiada właśnie historię prawdziwą tego psa. Bo też często przy osobach, które oddają psy ze schroniska, gdzieś tam ta historia jest przeważnie w większości zmyślona. I tak samo z psem właśnie schroniskowym nie możemy nigdy liczyć na to, że my przewidzimy zachowania tego psa. I jeżeli wrzucimy psa do nowej sytuacji, to będziemy wiedzieć, jak się zachowa. Bo nie wiemy, jaka jest przeszłość tego psa, nie wiemy, jak ktoś wcześniej z nim pracował. Dlatego musimy się tego psa od początku nauczyć i wszystkich jego zachowań, które już ma zrobione, jednocześnie po prostu układając się tego psa pod nasze życie i dostosowując go do tego, jak my żyjemy na co dzień.
1: Ale mówi się też, że są pewne rasy, które mają takie predyspozycje na pierwszego zwierzaka. To jakie to mogą być psy?
0: Ogólnie my jesteśmy zdania, że jeżeli ktoś dobrze poprowadzi i wprowadzi do rodziny tego psa, to każdy pies się nadaje do rodziny. Moim zdaniem nie ma psa, którego się weźmie i on jest od razu ułożony i jest super do rodziny. Nawet te golden retrievery, labradory, a nawet niestety teraz bordery, które rzekomo są psami rodzinnymi. Są agresywne, są bardzo agresywne, po prostu pilnują swoich granic, szanują swoje granice, mają gdzieś tam większe granice, zostały źle wprowadzone. Niestety większość ludzi niestety ma jeszcze takie podejście, że pies nie ma prawa ugryźć. No jak to pies ugryzie moje dziecko i tak dalej. No wszystko zazwyczaj wynika od właścicieli, od wprowadzenia tego psa. Jeszcze o tyle, o ile ten pies jest wzięty od szczeniaka, to może jeszcze jakoś to przechodzi, ale i tak ten pies zazwyczaj, przynajmniej psy, które do nas przychodzą, jakieś tam problemy mają z pilnowaniem swojej przestrzeni. Nie ma rasy, która nadaje się bądź nie nadaje się do rodziny. Wszystko zależy od dobrego wprowadzenia przez właściciela do tej rodziny, głównie do dzieci.
2: Ja bym chciał się o borderach jeszcze wypowiedzieć, bo właśnie dzięki mediom tak na dobrą sprawę, które pokazują, jak świetnymi tymi psami są bordery, jak super się uczą, czy reklamy pedigree, jak biegają sobie z dziećmi po polu, jest cudownie, wspaniała zabawa. To powoduje, że właściwie, nie wiem, około 70% borderów wraca do hodowli lub idzie do fundacji przez problemy właśnie z agresją. Bo wszyscy uważają, że przez te cudowne reklamy to jest pies do przytulania, do łóżka, może spędzić z wami cały dzień właściwie na świetnej zabawie i nic więcej nie potrzebuje. A to jest pies, który jest stworzony do 8-godzinnej pracy na polu i ciągłych komend. To jest typowy pies do pracy. Nie ma chyba bardziej pracującej, chyba że owczarki belgijskie, bardziej pracującej rasy, która jest tak niedoceniana, bo to są ładne pieski, to są cholernie ładne psy, tak samo są cholernie mądre. Ale biorą je głupi ludzie. W większości biorą je głupi ludzie, którzy nie patrzą na to, że ten pies ma bardzo wygórowane potrzeby, nie tylko fizyczne, ale emocjonalne. To są niesamowicie emocjonalne psy, które bardzo łatwo skrzywdzić.
4: SK Zielona Góra. Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. No mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
5: Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz na scenie.
6: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
4: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
6: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
4: Mój pierwszy hit.
6: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
4: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
6: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia Eska.
3: Eska Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się nocą, miasto wystawia kły, rozum spora, no rozum, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń i dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle, wiesz, chilloutowy, taki
5: tak,
0: właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru, bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska, a poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka Jakaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie.
2: Nie widzę.

0: Bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W, podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości, no ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba D. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Reilly. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak bez trosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków i jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o małych rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: News. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi, robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
3: To się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawiał Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Bo wiadomo, trema była.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś tutaj oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale to nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze, ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
0: Mój pierwszy raz jako Grupson.
3: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. W wcześniej były jakieś takie nielegalne, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te Grupson to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
0: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
3: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: W życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj, kurde, płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to zresztą szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy, nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: Ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem ze wszystkimi innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam... Sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za to dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna. Ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gibbs, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje, umie też w pop. Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty no i właśnie. Moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie. Mm-hmm. Coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w Studio Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Człowiek jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. w rowerach czasowych i szybkich okay. bardzo o rowerach
0: właśnie
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej gorszej.
1: Bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
0: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś tak, okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo. Dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
3: co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
4: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
3: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
5: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
6: Śnięci.
5: No, no ja byłam

0: nie.
1: SK Music News.
0: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji,
1: no i
0: jak
1: tak,
0: dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2021.

0: 2004 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
1: Zobaczysz mnie i proszę tak, proszę tak.
2: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
3: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Im skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.
4: Sam

0: Znany tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku, to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: muzyką się żyje.
1: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
2: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie wesce będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jowym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radio SK. Radio SK. The good girl in your dream.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Iwona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ściemanie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest Eska, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie, a warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę House Music i DJ Set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
12: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach, ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich to pomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No, jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być przynajmniej.

online i wirtualnie i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niejadków kusiły. No chodź, chodź, zjedz, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut. Tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
4: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
3: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
4: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
3: W pierwszej połowie 2027 roku.
4: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
9: I po reklamie.
10: Zielona Góra na czasie.
11: Aleksandra Kanoniak w niedzielę. Cześć, sprawdzamy, co dziś czeka na Was na jarmarku świętego Michała w Żaganiu. Jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to między innymi na dużej scenie o 18.00 Halina Frąckowiak z zespołem, o 19.30 Sztywny Pal Azji, a o 20.30 Edyta Górniak, o 22.00 zakończenie jarmarku świętego Michała. Wszystko w Żaganiu. Pozdrawiam.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
15: od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
15: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Medali Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Gunki Majko, na pewno pod Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesiennie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytopowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: pracując na tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz jak spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują. Radio
1: SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszercy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
7: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
8: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
7: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
8: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
7: W pierwszej połowie 2027 roku.
8: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
14: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
15: Co czujesz?
14: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
15: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
14: szybko. Ja już myślałem o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
15: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
14: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
13: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temper City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolei jest jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie: ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.
14: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, różnie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. A jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: Zielona Góra na czasie.
14: Aleksandra Kanoniak, jeżeli w niedzielę chcecie wybrać się do kina, to już wam mówię, co na dużym ekranie. Jeżeli lubicie się bać, no to horror Resident Evil. Poza tym ma to sens, to komediodramaty, czy też kolejne dramaty, to Obcy i Powiedz mi, co czujesz. A z propozycji familijnych Teddy i Magiczna Lampa, czy też Folwark Zwierzęcy. Z dziećmi możecie wybrać się również jeszcze na Minionki i Straszydła.
15: Muzyką się żyje.
16: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
17: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
16: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś, Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z eskiz wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śmierzynka od Armina Van Brena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować, zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, no jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK. Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
5: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
4: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
5: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
4: W pierwszej połowie 2027 roku.
5: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w SK oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążyk nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
17: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
16: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13. Dwie minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
3: ceny. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
6: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
7: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
6: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
7: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
6: W pierwszej połowie 2027 roku.
7: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Zielona Góra na czasie.
13: Aleksandra Kanoniak po raz kolejny. Cześć. Zabieram Was teraz do Filharmonii Zielonogórskiej. Tutaj balet przy świecach 4 października, ale to nie koniec, bo między innymi 10 października 15-lecie muzyka zespołu Queen Symfonicznie. Ten projekt o 2 godzinach. A 11 w Planetarium Wenus z kolei koncert Renaty. Przemyk Babę zesłał Bóg. Pozdrawiam.
14: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a 4 zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się 2 samochody. Mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
15: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
14: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. 4 osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
16: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
14: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
17: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień doceniania żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Gibson i Na Szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radiu SK. Jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji Dnia Doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
11: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
10: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
11: A ty, jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak, załóż

0: firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
4: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
5: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
4: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
5: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
4: W pierwszej połowie 2027 roku.
5: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
12: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
14: Bardzo nam się podoba.
15: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
12: A patronem turnieju było Radio SK.
16: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty.
1: 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
17: Poleca Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: I po reklamie.
22: SK.

0: H, Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots. To ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak,

0: No, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę House Music i DJ Set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
1: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
2: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
1: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
2: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
1: W pierwszej połowie 2027 roku.
2: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: I po reklamie.
7: Zielona Góra na czasie.
8: Aleksandra Kanoniak, cześć. Powoli dobiega końca jarmark Świętego Michała w Żaganiu, ale jeszcze dziś między innymi możecie bawić się przy scenie i tak od 18:00 Halina Frąckowiak z zespołem, o 19:30 Sztywny Pal Azji, a o 20:30 Edyta Górniak. Poza tym również czeka scena w Rynku, także jeszcze się dzisiaj dzieje w Żaganiu.
9: Minęła 16:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
10: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
9: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
11: 1,5 minuty po godzinie 16:00. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wtorek jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września, no ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak, wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: I po reklamie.

0: co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi

0: Ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 17. Paulina Horbatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
9: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
8: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
10: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę.
8: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
11: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: pracy.
1: I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: jesteś tą jedną.
1: SK Zielona Góra.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Zielona Góra na czasie.
15: Aleksandra Kadoniak, jeżeli macie ochotę niebawem się pośmiać, to już wam mówię, gdzie będziecie mieli do tego okazję. W Café Noir 23 września wystąpi Kuba W. To jednak nie koniec, dlatego że Abelard Giza 27 w piwnicy Teatru 4 Kąty, a 28 również Abelard Giza, ale w Café Noir. 1 października w Café Noir z kolei Robert Oskwarek.
16: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia 1 stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
17: So tough. To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
16: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: I po reklamie.
16: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out. Just follow me. I'll get you.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
15: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
16: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę House Music i DJ Set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
10: I po reklamie.

0: RSK Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Music News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
0: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
3: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tak byliśmy, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
4: Śnięci?
3: No, ja byłam śnięta.
4: Ja też.
3: No.
0: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno,
4: tak,
0: przecież.
4: Tak,
3: tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
0: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
2: I tracę czas, bo nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
0: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
1: SK Music News.
0: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenie artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.
1: A

0: Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku.
1: Get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki. Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai i Bregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawać zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaja, jak się dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: oryginalny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup kitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. W 2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na pójarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.

0: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii, no i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku, ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
1: Była to ballada gitarowa.
0: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
1: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku, to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
0: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
0: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: Deska Zielona Góra News.
1: Nie tylko ludzie potrzebują wsparcia psychicznego. Czasem i psy mają swoje stresy i problemy. W Żarach działa oddział psychiatryczny. Miejsce, gdzie behawioryści pomagają zwierzętom odzyskać równowagę i zaufanie. A więcej już teraz opowiadają Kornelia Kostecka, Wiktoria Zacharczuk oraz Aleks Klimas.
2: Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że coś takiego tutaj w Żarach działa, powiedzmy, co pod taką nazwą się kryje i czym wy się zajmujecie?
3: Że wypowiem się bardziej jako pomysłodawca nazwy, bo wszyscy mamy tutaj ADHD, cała nasza trójka. No i kiedyś w takim że myśli. Po prostu myślę, że z naszymi psami to jest psychiatryk. Po prostu psychiatryk, bo no pięć psów pod jednym dachem, no to czasami idzie zaświrować. I tak się mówi, kurczę, oddział psychiatryczny. Psychiatryczny, o kurczę, bo gry słowne też uwielbiam. No i tak później padło pytanie, że kurczę, jakąś nazwę by trzeba było wymyślić, bo jak już zaczynamy ruszać. No i się wychyliłem, tak, wiesz co, może ja jakąś mam. No i działamy pod taką nazwą, mamy oddział, właściwie kompletujemy już też, można powiedzieć, innych lekarzy oprócz nas. No i kręci się, bardzo się kręci. Dążymy do przodu i właśnie będziemy w każdy możliwy sektor, jeśli chodzi o psy, uderzać. Wszelkie problemy, treningi czy zabawy, wyjazdy, to chcemy się tym zajmować. No to z psami jest związana cała nasza przyszłość, myślę. I to całej trójki.
2: Czyli to wynika gdzieś też z takiego zamiłowania?
3: Tak, definitywnie z zamiłowania. Myślę, że no dziewczyny tutaj jako bardziej schroniskowe. Ja jestem raczej hobbystą, który od dziecka gdzieś tam miał kontakt, głównie z psami. No i się ta pasja przerodziła w końcu w coś, co możemy robić zawodowo. Zaczynaliśmy, myślę, raczej hobbystycznie, bo od bardzo niskich stawek, tak na zasadzie, kurczę, jak możemy pomóc, to pomożemy, żeby to było dostępne. A teraz no, poszerzamy, bardzo się poszerzamy. Mamy dużo projektów na głowie, w myślach, w pomysłach. Wszystko jest zapisane i po prostu brakuje nam czasu, żeby to wszystko robić. Tak dużo się tego dzieje.
4: Nasza działalność zaczęła się głównie właśnie od spacerów stylizacyjnych i stylizacji ogólnie psów, nie tylko z innymi zwierzętami, ale także w mieście. Dużo klientów miało właśnie problemy albo z tym, że ich pies rzuca się na inne. Nie, ten spacer tu często był niemożliwy do przeprowadzenia, bo gdzieś tam też nikt nie lubi, kiedy ten pies ciągnie, gdzieś mrzy ciągnie i to jest nieprzyjemne zarówno dla właścicieli, jak i dla samego psa. Ale z problemem właśnie, kiedy ludzie nie mogli z tym do miasta pójść, bo pies tam panikował od razu i nie odnajdywał się totalnie gdzieś tam właśnie w większych zgrupowaniach ludzi. Także na tym też zaczęła się nasza praca. Też tak naprawdę, zanim otworzyliśmy tą szkołę,

0: no to najczęściej już ludzie na mieście, też nie dziwię się, ludzie widzą, że idzie już tu grupa ludzi z piątką psów. Często gdzieś tam nawet jedna osoba na jednej smyczy te psy, na kilku smyczach te psy prowadziła. Także ludzie byli zainteresowani tym, co się u nas dzieje, czy właśnie jakieś zajęcia prowadzimy. No i też tak właściwie każdy z nas wiedział, że będzie chciał z psami wiązać swoją przyszłość, ale to właśnie ludzie dali nam taki trochę, po prostu, że kładliśmy dzięki nim ten krok, że otwieramy faktycznie tą szkołę teraz.
1: Nawet nie zliczymy, ile było pytań do nas na mieście od obcych przechodniów po prostu. Czy organizujemy może jakieś spacery, jakieś zajęcia, jak można się z nami spotkać, i tak właśnie stąd się to wzięło, że w sumie skoro jakąś tam wiedzę mamy, gdzieś tam to jest nasze hobby, na co dzień się tym zajmujemy, czemu by nie spróbować? No i spróbowaliśmy i się udało. Mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie szło tak do przodu.
2: Tutaj mówiłyście coś o schronisku, tak? To jakieś doświadczenie ze schroniska?
0: Tak, obie z Wiktorią byłyśmy wolontariuszkami w schronisku, także tak naprawdę cała nasza praca z psami zaczęła gdzieś tam kiełkować w tym właśnie schronisku, z psami, w pracy z zwierzętami bezdomnymi. Także też na tym budowałyśmy gdzieś tam swoje podstawy i największe doświadczenie łapałyśmy. Przez to też, że tam każdy pies, jaki trafia, jest inny. Tam nie ma drugiego takiego samego przypadku, są psy do siebie podobne, ale tam w tych warunkach schroniskowych też często trafiają się naprawdę psy z dużymi problemami, bo tak naprawdę no, nikt nie oddaje psa, który jest ułożony, grzeczny i gdzieś tam nie przeszkadza mu, powiedzmy, w taki sposób w domu. Więc te psy zawsze jak tam po przejściach były. No i myślę, że tutaj urodziło się takie zamiłowanie właśnie tej pracy z psami, już nie tylko samo właśnie przebywanie z nimi, ale także ta praca i gdzieś tam właśnie próbowanie może w tym kierunku.
2: Mhm. Mówiłaś o spacerach socjalizacyjnych, tutaj też się tym zajmujecie. A czym to się różni od zwykłego spaceru?
1: Na pewno różni się to tym, że mamy grupy dorosłych psów, mamy grupy szczeniaków, nieraz te grupy mieszamy. Powiem, jak wygląda taka zmieszana grupa, bo w sumie to może zaprosić chyba najbardziej ludzi przekonać i rozjaśnić im, na czym to polega. Duże psy głównie uczą szczeniaki, więc te szczeniaki naprawdę bardzo dużo rzeczy po prostu uczą się od tych starszaków. Jak i starszaki uczą się od tych maluchów, uczą się delikatności, takiego większego opanowania, jeśli chodzi o zabawę w ogóle z psem. Też się przekonują te psy, nawet już nie mówiąc, czy to szczeniaki, czy to duże psy, wszystkie przekonują się do siebie bardziej, jeżeli są bardziej lękliwe, jeżeli są jakieś tam agresywne, też zaraz ten problem wykluczamy. No, na tych spacerach udało nam się połączyć psy, które wiele osób myślało, że to będzie po prostu to niemożliwe do połączenia. Bardzo, że tak powiem, trudne psy, ale jakoś właśnie głównie na tych spacerach udało nam je połączyć. Pomimo ten fakt, że są zajęcia indywidualne, na których przygotowujemy takiego psa, żeby połączyć go w aż tak dużą grupę, ale mimo wszystko i tak radzą sobie po prostu świetnie, finalnie trafiając już w tą dużą grupę.
0: Główna różnica to jest to, że na spacerze takim po prostu, jak chodzimy sobie z psiakiem, to staramy się po prostu zapełnić tam jego potrzeby wszystkie, żeby on właśnie mógł powęszyć, sam przespacerować, trochę pochodzić i załatwić. A na spacerach socjalizacyjnych mimo wszystko jednak opierają się spacery na tym, że uczymy psy komunikacji między sobą. Uczymy psy różnych zachowań. I to nawet nie my jako tam opiekunowie tej grupy tak naprawdę, bo tak się czasami po prostu trochę czujemy. My tam tylko trzymamy nad tym pieczę i staramy się też właśnie nakierunkować właścicieli, jak ewentualnie mogą z różnymi sporami sobie u tych psów radzić, albo kiedy psa zabrać, kiedy odciągnąć, które psy tam w jakiejś kolejności mniej więcej powinny iść, żeby też do tych sporów nie dochodziło. Ale też psy między sobą bardzo ładnie pokazują różne sygnały i one tak naprawdę same od siebie nawzajem się uczą tej pracy i tych zachowań, które powinny przejawiać.
1: Tak, ja się właśnie śmieję, że to, co my tam nauczymy, to my uczymy tak w głównej mierze ludzi, nie te psy. Te psy uczą się tak naprawdę same od siebie i my naszą wiedzę, którą mamy, przekazujemy ich właścicielom i to ci właściciele tak naprawdę poświęcają im najwięcej pracy, żeby ten pies w ogóle mógł dołączyć do takiej grupy, czy w ogóle, żeby to poszło w ogóle w jakimś dobrym kierunku i żeby otrzymali zamierzony efekt w ogóle ze swoim psem, więc główna zasługa jest tak naprawdę właścicieli, to jest kawał ciężkiej pracy, jaką oni muszą wykonywać, pracować muszą codziennie ze swoim psem. Dostają zadania domowe, które muszą wykonywać, sprawdzamy, więc bardzo mocno muszą się pilnować tych zaleceń, tego wszystkiego, co im po prostu przekazujemy. To też nie jest łatwe, bo dla osoby, która, załóżmy, to jest, dla której to jest po prostu pierwszy pies i jego pierwsze zwierzę, nauczyć się tych wszystkich psich sygnałów, psich potrzeb, spamiętać to wszystko, to jest naprawdę bardzo dużo i zajmuje naprawdę też bardzo długo czasu. Nam to też tak szybko, że tak powiem, nie przyszło. Wszystkiego musieliśmy się doszukiwać, uczyć gdzieś tam. tam, więc jesteśmy jeszcze bardziej w szoku, że po prostu idzie im to tak szybko, mamy naprawdę mądrych ludzi, trafiamy naprawdę na bardzo mądrych ludzi.
2: A jaki jest taki może najczęstszy problem, z którym ludzie i pupile przychodzą do Was?
1: Agresja do innych psów. I ciągnięcie na smyczy. W sumie takie trzy możemy podać. Najważniejsze, nie, bo potrafią zachować się w mieście, przy ludziach i tak dalej, czyli w ogóle niesocjalizowany pies. Agresja do innych zwierząt i zazwyczaj to jest na tle lękowym. Nigdy to nie jest tak, że ten pies chce być agresywny i po prostu leci tylko z tą agresją. Zawsze to jest przyczyna, zazwyczaj u nas to jest przyczyna tego, że pies jest lękliwy, boi się gdzieś tam kontaktu z drugim psem, nie został nauczony, a nawet jeżeli jeszcze wystąpiły gdzieś tam w przeszłości pogryzienia, to już w ogóle praca jest utrudniona. Więc przychodzą do nas głównie właśnie z agresywnymi psami do innych psów, z ściągnięciem na smyczy i z brakiem socjalizacji, czyli psy nie potrafią się zachowywać w mieście, nie można ich nigdzie zabrać, bo zaraz podchodzą do wszystkich ludzi, więc to są takie główne trzy problemy.
2: Ale to nieraz też jest tak, że no gdzieś tam człowiek chce jak najlepiej dla tego psa, ale popełnia też jakieś takie duże problemy.
1: Tak, to, że nasi klienci popełniają błędy, to jest oczywiście naturalna sprawa, no nie wszyscy, po to jesteśmy my, żeby im gdzieś tam naprostować to wszystko, naprowadzić ich na dobrą drogę. My się cieszymy, że ci ludzie chcą lepiej dla swojego psa i rzeczywiście chcą się uczyć, gdzieś tam próbują pozyskiwać tę wiedzę, dopytują, naprawdę doszukują się jak tylko mogą tej wiedzy. To jest po prostu, te pieski z tymi problemami, które do nas przychodzą, to jest po prostu wynik niewiedzy właściciela, ale to absolutnie nie jest złe.
3: To ja dodam tylko w sumie, że takie najczęstsze sytuacje, z jakimi się spotykamy, to w przypadku małych psów się zdarza. Branie psa na ręce na przykład, jak jest jakaś trudna sytuacja, nie uczymy tego psa pokazywać, jak sobie radzić z tą sytuacją, nie pokazujemy mu tego, tylko od razu go z niej zabieramy. Co buduje tylko jeszcze bardziej ten lęk, strach, który idzie później w agresję, czy nawet odciąganie psa z jakiejś sytuacji, co wywołuje od razu napięcie, złe skojarzenia u psa. To jest główny zapalnik tego, że u psa szybko zaczynamy jakieś problemy na spacerach. I człowiek chce dobrze, właśnie to jest idealny przykład tego, że my jako opiekunowie chcemy dobrze, bo chcemy zabrać psa z tej sytuacji, chcemy go uratować, chcemy mu pomóc, a to działa tylko na naszą niekorzyść, bo jest niestety sprzeczne z tym, co pies odczuwa, bo u nich te sygnały są zupełnie inaczej odbierane.
2: A jeśli chodzi właśnie o wybór psa ze schroniska na pierwsze zwierzę, jakie mamy, to też chyba nie jest...
1: Absolutnie... Jeżeli to ma być na pierwsze zwierzę, pierwszy pies, nie mówię nie, ale to musi być świadoma osoba. Ja uważam, że ludzie, którzy decydują się na psa ze schroniska, powinni wiedzieć, że to jest pies po przejściach i on wymaga pracy przede wszystkim. Nieraz ta praca jest łatwiejsza, nieraz jest trudniejsza, zależy oczywiście od psa, ale to właśnie też głosimy wszędzie, że niby jest to hasło nie kupuj, adoptuj, nie do końca się z tym zgadzamy. O adopcji zawsze muszą być świadome. To jest naprawdę bardzo ciężka decyzja tak naprawdę dla człowieka. Bardzo dużo wyrzeczeń i bardzo dużo poświęceń jest na takiego psa. Przede wszystkim jest dużo pracy, nie oszukujmy się, i nieraz te psy mają taki lęk separacyjny, że potrafią rozwalić pół chaty. No są różne po prostu przyczyny, z których przez takie nieświadome adopcje te psy wracają niestety. Po miesiącu, po trzech, sześciu, nawet roku, nawet po trzech latach te psy po prostu wracają, bo ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że z takim psem po prostu trzeba pracować, nie mają cierpliwości i zazwyczaj to jest, a bo piesek, super, fajnie. Myślą, że po prostu wezmą tego psa i on będzie od razu ułożony, zachowywał się, przecież pies ma być wdzięczny, też słyszymy takie bardzo często takie słowo, że pies ma być wdzięczny, bo przecież ma w domu lepiej niż w schronisku. Pies absolutnie nie zdaje sobie sprawy, dlaczego znalazł się, sprawy z tego, dlaczego się znalazł w tym schronisku, dlaczego teraz jest w domu, on sam się nie potrafi odnaleźć nawet w takiej sytuacji, dlatego od tego jesteśmy my, żeby mu to pomóc, żeby mu po prostu pomóc oswoić się z tym nowym otoczeniem, ewentualnie naprawić jakieś tam błędy i pomóc rozwiązać problemy, ale to ktoś musi być chętny i naprawdę musi sobie zdawać sprawę z tego, że adopcje nieraz nie są łatwe. Owszem, są przypadki, że weźmie się psa i naprawdę nie ma pracy, ale to jest 1 na 100.
0: Tak naprawdę największym problemem w pracy z psami schroniskowymi lub właśnie w pracy z psem po adopcji jest to, że my nie znamy historii tych psów. Większość trafiają tam psy porzucone, które są albo znalezione, albo właśnie wyrzucone z samochodów. Rzadko kiedy, zresztą zdarzają się psy, które ktoś oddaje, i opowiada właśnie historię prawdziwą tego psa, bo też często przy osobach, które oddają psa ze schroniska, gdzieś tam ta historia jest przeważnie w większości zmyślona. I tak samo z psem właśnie schroniskowym nie możemy nigdy liczyć na to, że my przewidzimy zachowania tego psa. I jeżeli wrzucimy psa do nowej sytuacji, to będziemy wiedzieć, jak się zachowa. Bo nie wiemy, jaka jest tego przeszłość tego psa, nie wiemy, jak ktoś wcześniej z nim pracował, dlatego musimy się tego psa od początku nauczyć i wszystkich jego zachowań, które już ma zrobione, jednocześnie po prostu układając się tego psa pod nasze życie i dostosowując go do tego, jak my żyjemy na co dzień.
2: Ale mówi się też, że są pewne rasy, które mają takie predyspozycje na pierwszego zwierzaka. To jakie to mogą być psy?
1: Ogólnie my jesteśmy zdania, że jeżeli ktoś dobrze poprowadzi i wprowadzi do rodziny tego psa, to każdy pies się nadaje do rodziny. Moim zdaniem nie ma psa, którego się weźmie i on jest od razu ułożony i jest super do rodziny. Nawet te golden retrievery, labradory, a nawet niestety teraz bordery, które rzekomo są psami rodzinnymi, są agresywne, są bardzo agresywne. Po prostu pilnują swoich granic, szanują swoje granice, mają gdzieś tam większe granice, zostały źle wprowadzone. Niestety większość ludzi niestety ma jeszcze takie podejście, że pies nie ma prawa ugryźć. No jak to pies ugryzie moje dziecko i tak dalej. No wszystko zazwyczaj wynika od właścicieli, od wprowadzenia tego psa. Jeszcze o tyle, o ile ten pies jest wzięty od szczeniaka, to może jeszcze jakoś to przechodzi, ale i tak ten pies zazwyczaj, przynajmniej psy, które do nas przychodzą, jakieś tam problemy mają z pilnowaniem swojej przestrzeni. Nie ma rasy, która nadaje się bądź nie nadaje się do rodziny. Wszystko zależy od dobrego wprowadzenia przez właściciela do tej rodziny, głównie do dzieci.
3: Ja bym chciał się o borderach jeszcze wypowiedzieć, bo właśnie dzięki mediom tak na dobrą sprawę, które pokazują, jak świetnymi tymi psami są bordery, jak super się uczą, czy reklamy pedigree, jak biegają sobie z dziećmi po polu, jest cudownie, wspaniała zabawa. To powoduje, że właściwie, nie wiem, około 70% borderów wraca do hodowli lub idzie do fundacji przez problemy właśnie z agresją. Bo wszyscy uważają, że przez te cudowne reklamy to jest pies do przytulania, do łóżka, może spędzić z wami cały dzień właściwie na świetnej zabawie i nic więcej nie potrzebuje. A to jest pies, który jest stworzony do 8-godzinnej pracy na polu i ciągłych komend. To jest typowy pies do pracy. Nie ma chyba bardziej pracującej, chyba że owczarki belgijskie, bardziej pracującej rasy, która jest tak niedoceniana, bo to są ładne pieski, to są cholernie ładne psy, tak samo są cholernie mądre, ale biorą je głupi ludzie. W większości biorą je głupi ludzie, którzy nie patrzą na to, że ten pies ma bardzo wygórowane potrzeby, nie tylko fizyczne, ale emocjonalne. To są niesamowicie emocjonalne psy, które bardzo łatwo skrzywdzić.
4: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
5: 3 tomiki poezji już wydała i wciąż nie ma dosyć. Natalia Haczek, bo o niej mowa, to poetka, a także amatorka fotografii. W rozmowie z naszym reporterem Krystianem Machalicą opowie o swojej twórczości, a także o lokalnym środowisku literackim.
6: W studiu Radia SK Natalia Haczek, poetka nagradzana, poetka, która ma już kilka swoich tomików, o których za chwilę porozmawiamy. Mieszkanka Zielonej Góry, dzień dobry, jak nastrój?
7: A dzień dobry, Krystianie.
6: Albo się znamy.
7: Bo no my tak. Się znamy, tak, dokładnie. Tak, tak. Z zielonogórskiego środowiska poetyckiego, tak to nazwę.
6: Same znajomości, proszę Państwa. Kumoterstwo i inne rzeczy.
7: Dokładnie.
6: Dobra, jest uśmiech. Spotykamy się kilka dni, spotykamy się jakiś czas po lubuskich Wawrzynach, gdzie twój tomik Urywki był nominowany. Powiedz proszę o samej nominacji, bo to z kilkudziesięciu propozycji. Wybranie 3 dla komisji stanowiło pewnie jakieś wyzwania dla ciebie. To była olbrzymia radość? Zgaduję, że tak.
7: Tak, olbrzymia radość i przede wszystkim niespodzianka, dlatego że nie spodziewałam się, że spośród tylu zgłoszeń akurat mój tomik zostanie wybrany w tym roku, więc no byłam tak zaskoczona, że aż się popłakałam.
6: No, czyli jak na poetkę przystało.
7: Tak, nawet nie znam osobiście osób, które tutaj były w komisji, także ja nic jakby nie wiedziałam, co się dzieje. Aczkolwiek był też, poza tymi nominacjami, o których wspomniałeś, plebiscyt czytelników, tak jak co roku.
6: Tak.
7: No to wtedy wiadomo, że rzeczywiście na Facebooku propagowałam ten plebiscyt i prosiłam o głosy, tak jak wiele osób piszących. No, ale w plebiscycie nie poszczęściło mi się.
6: I plebiscyt czytelników, o którym
7: tak, i plebiscyt czytelników, to tam nie mam pojęcia, które miejsce, bo nie byłam w pierwszej piątce, także nic mi nie wiadomo o tutaj liczbie głosów.
6: A powiedz mi, jak to jest z takim wystawianiem się na ocenę? Za chwilę przejdziemy też do slamów, w których bierzesz udział zazwyczaj z sukcesami. Jednak takie konkursy, plebiscyty, to jest wystawianie trochę siebie, trochę swojej poezji na taką publiczną ocenę. Czy to jest dla ciebie w jakiś sposób wyzwanie?
7: No nie wiem, czy tak jest. W sensie moja poezja jest dla mnie ważna. Dlatego, że ja tam wkładam bardzo dużo z siebie i jest bardzo osobista. Dlatego pisanie jest dla mnie też ważnym procesem. Ale wcale nigdy nie uważałam się za najlepszą. No nie mam w sobie takiej pychy, że ja tu powinnam wygrać jako jedyna, bo inni nie zasłużyli. To absolutnie nie. Myślę, że też wśród osób, które biorą udział czy w slamach, tak, czy w innych konkursach, jest dość duża różnorodność i ciężko jedną miarą to zmierzyć, kto jest od kogo lepszy.
6: Tak trochę, ci jeszcze przerwę, tak trochę celowo, w cudzysłowie, zarzuciłem coś takiego, bo znam jednak wielu poetów, niekoniecznie nawet początkujących, dla których jakakolwiek inna uwaga typu no to nie jest najlepsze na świecie, już jest podcięciem skrzydeł. A ty i tak zdobywasz wysokie laury, więc ta ocena po tym, co mówisz, jest zazwyczaj dla ciebie odbierana jako sprawiedliwa, nie do końca się tym, nie wiem, przejmujesz, czy jak to jest?
7: Znaczy myślę, że jak każda osoba biorąca udział w konkursie, no to jednak chcę wygrać, tak. No. Tak, także tutaj nie będę udawała, że nie, no bo tak jest. Ale jakby to nie ma wpływu na to, czy ja dalej będę tworzyć. Tak, i dalej chcę się rozwijać tutaj jako poetka między innymi, więc tak jakby ta ocena na pewno mnie nie pociągnie w dół w takim sensie, że ja powiem, ojej, to ja piszę fatalnie, się wycofuję, to na pewno nie.
6: To może teraz słów kilka o samym procesie twórczym, bo to jest bardzo ciekawe. Twoje pierwsze teksty były takie raczej ostre, bo też piszesz od dłuższego czasu. Twój pierwszy tomik, zdaje się, Głód, wydany w 2021 roku, tak? A twoje pierwsze teksty pisane jeszcze do szuflady tak zwanej? Takie rzeczywiście były ostre? Nie do końca jesteś z nich po czasie zadowolona?
7: Do szuflady? To ja już pisałam w dzieciństwie, tak naprawdę. Niestety nie wszystko zachowało się, ale jakiś czas temu odkryłam w domu rodzinnym wiersz, który powstał, gdy miałam lat kilka i był o ptaku, który załatwia swoje potrzeby, powiedzmy tak. Więc ja z poezją to już od dzieciństwa tak naprawdę próbowałam coś zrobić, ale później... Myślę, że tak na początku studiów jakoś to pisanie we mnie odżyło. No i jak spojrzę na te swoje już dorosłe teksty, ale jednak stare, no to rzeczywiście nie jestem zadowolona ze wszystkiego, ale z drugiej strony to też jakoś mam taką akceptację dla siebie młodszej.
6: A jak zmieniał się twój styl na przestrzeni lat?
7: No generalnie wydaje mi się, że może... Teraz zrobiłam się bardziej lakoniczna z jednej strony, bo od pewnego czasu zaczęłam zwracać uwagę na to, że czasem jest źle, jak jest zbyt wiele słów. Ale to też tak już jakiś czas temu było, chyba nawet przy moim debiucie, przy moim debiutanckim Głodzie już wtedy wchodziłam jakby w taki proces ucinania zbyt długich treści. No i jak się zmieniła? No... Ja miałam takie wrażenie przez pewien czas, że moja poezja tematycznie się trochę zmienia, bo wydaje mi się, że ten Głód zwłaszcza to jest taki typowy tom miłosny. Tam jest bardzo dużo o uczuciach, fantazjach. Później zaczęłam też pisać więcej o swoim funkcjonowaniu w świecie, o różnych takich zmaganiach osób wrażliwych tak naprawdę, bo to jest niby o mnie, ale nie tylko o mnie, myślę. Więc ta tematyka się poszerza. Chociaż i tak, jak popatrzę na przepływ i na urywki, to nadal są to tomy o miłości w dużej mierze.
6: Czasem zachodzi pytanie, czy ten podmiot liryczny to rzeczywiście Natalia Haczek, czy jakaś wyimaginowana osoba. Najczęściej kto to jest?
7: No, niestety najczęściej to ja. Albo w dużej mierze, bo zdarza mi się trochę pofantazjować i czasami ja też piszę... wiersze o społeczeństwie, jakieś tam drobne obserwacje, I albo też wypowiadam się niby jako ja, ale nie do końca wszystko zgadza się ze mną w 100%. No aczkolwiek rzeczywiście tam jest większość to moje przeżycia i emocje.
6: Wróćmy jeszcze, jeśli pozwolisz, do twojego debiutu. Głód, rok 2021. W którym momencie uznałaś lub ktoś uznał, że czas rzeczywiście na debiut, że czas wyciągnąć te wiersze z szafy, wydać je w formie książki?
7: No mi się marzyło wydanie książki już dużo wcześniej, ale było ciężko znaleźć wydawcę, prawda?
6: Chyba dalej tak jest.
7: Chyba dalej tak jest, dlatego już moje dwa kolejne tomiki tak naprawdę wydałam za własną kasę, powiedzmy to sobie wprost. Aczkolwiek pierwszy we współpracy z Towarzystwem Miłośników Zielonej Góry Winnica, gdyż okazało się, że oni rzeczywiście poszukują debiutantów i chcą wydawać debiuty poetyckie. I w związku z tym poszczęściło mi się, że odezwałam się i akurat taka sytuacja tam była.
6: I na ostatni moment chyba powstał tytuł, prawda? Głód.
7: No właściwie tak.
6: A powiedz mi proszę, to był zbiór wierszy, które były przygotowane już do jakiejś publikacji? Czy usłyszałaś, że no, wydawnictwo chce sprezentować poecie tomik, więc na szybko zaczęłaś coś pisać? Jak wyglądał ten proces zbierania?
7: To już było zebrane wcześniej. Także ja już miałam propozycję wydawniczą.
6: Już wcześniej?
7: Tak, już wcześniej. Potem to jeszcze zostało trochę zmodyfikowane. Może coś tam wycięłam, coś dodałam, bo jakieś wiersze przez ten czas powstawały cały czas, więc wiadomo, że to się ostatecznie trochę zmieniło, ale większość była gotowa.
6: No i Głód uzyskał nagrodę, choćby Srebrne Sokole Pióro, 2021 rok, debiut już nagradzona byłaś. Powiedz, jakie to jest uczucie, czy to się chodzi kilka centymetrów ponad chodnikiem? Olbrzymia radość pewnie.
7: Właśnie ciekawie, że powiedziałeś o tym chodniku, bo właśnie w Głodzie znajdziemy wiersze o chodnikowych płytach. Między innymi, bo jednak miasto do dziś inspiruje mnie, inspirowało też parę lat wcześniej. No, generalnie myślę, że takie wyróżnienie motywuje.
6: Motywuje.
7: Wiadomo, dodatkowo. Także ta motywacja wewnętrzna byłaby i tak, myślę, do tworzenia, no bo to jest taka moja duża potrzeba. Ale to jednak sprawia, że miło, że ktoś docenił, że jest jakiś potencjał.
6: Twój kolejny tomik, Przepływ, 2024? No
7: tak.
6: To minęło trochę czasu, powiedziałeś, a tak trochę zażartuję, jakąś tam mini szpilkę, powiedziałeś, że cię zainspirowało, a tu proszę, no trzeba było czekać kilka lat na kolejny tomik. Mm-hmm. To co tam się działo, dlaczego tak długo? Tak
7: dlatego,
6: trochę żartuję, ale to nie jest konfrontacyjne pytanie.
7: Dlatego, że czekałam na jakąś możliwość, znaczy starałam się ją znaleźć, żeby we współpracy, tak, z kimś udało mi się ten tomik wydać, niekoniecznie za swoje pieniądze, no ale niestety to się nie udało i podjęłam taką decyzję, że w ten sposób to zrobię. Została mi tutaj polecona firma Graf Media. Jestem bardzo zadowolona z tej współpracy, gdyż bardzo ładnie te tomiki, czyli Przepływ i Urywki, zostały wydane, uważam.
6: To prawda. Można zobaczyć na stronie facebookowej Haczkowercy na przykład. Tam tak. Są gdzieś tam, się przewijają.
7: Dokładnie. No i dlatego tak to wyszło, że czekałam, ale jednak decyzja została podjęta.
6: Rzeczywiście, bardzo ładnie wydane. Teraz o urywkach, 2-3 słowa. To jest no, najświeższa propozycja twoja, 2025 rok. W porównaniu z poprzednimi tomikami, coś powiedziała o tym? O tym, który był nominowany do lubuskich Wawrzynów, dodajmy. I zaraz też zapytam o okładkę, bo jest bardzo ciekawa, więc słuchacze, no, sprawdzajcie Haczkowersy, bo no nie będę mówił, jak wygląda ta okładka, zaraz powiemy sobie 2-3 słowa o niej, ale jednak to trzeba zobaczyć. Urywki. Tomik, autorka Natalia Haczek, co o nim powie?
7: No więc urywki w dużej mierze składają się z fragmentów wspomnień i snów.
6: Tak.
7: I one w dużej mierze pokazują moją codzienność, bo ja jakby dużą wagę przywiązuję do swojego otoczenia, do prostych czynności, prostych spraw i w dużej mierze zostały tam opisane. Zdaje mi się, że urywki tak naprawdę pokazują uroki życia prostego, że czasem może zapominamy o tym w dzisiejszym świecie takim pełnym bodźców, że to, co proste, też jest wartościowe. Aczkolwiek urywki też mówią o przemijalności i o tym, że przemijają może i różne relacje, tak? Różne etapy życia. No bo mam dopiero prawie 30 lat, ale jednak to przemijanie jest mi bliskie. Jakoś tak na ten temat często myślę.
6: I to jest, wydaje mi się, dosyć dojrzałe, bo jednak poeta, czy w tym przypadku poetka, ma jakiś taki szeroki wachlarz wewnętrznych emocji, z których korzysta, i też te doświadczenia bardzo często, co można przeczytać w twoich tomikach, są przelewane na papier, prawda?
7: Tak.
6: Więc chciałem cię też zapytać o... Zaraz do tego zdjęcia przejdziemy, czy w ogóle do zdjęć. Chciałem jeszcze wrócić do tego, w zasadzie, jak tworzysz. Czy to się dzieje pod wpływem chwili? Czy to jest zapis? Jak sobie przyglądam ten tomik, mam takie wrażenie, że to jest zapis pewnych chwil, co też przed chwilą powiedziałeś, prawda? Zapis normalnego życia. Urywki z normalnego życia, takiego codziennego, stąd tytuł.
7: Więc czasem rzeczywiście jest konkretne zdarzenie, jak na przykład w urywkach wiersz, w którym opisałam sytuację, gdy złamałam klucz wchodząc do domu.
6: Mamy gdzieś tutaj, nie pamiętam tytułu, może by się udało
7: Już się postaram namierzyć.
6: Tak, masz ten taki plus, bo ja lubię bardzo podobną poezję, że te wiersze nie są długie, bo no, nie lubię długich wierszy u ciebie, one są krótkie. Taki minimalizm rzeczywiście, o którym wspomniałaś wcześniej, no, redagując swoje teksty bardzo, bardzo mocno.
7: Bardzo dziękuję. Już tutaj namierzyłam klucz, bo to jest właśnie tytuł.
6: To słuchamy, przypomnijmy, to jest, można powiedzieć, historia o złamanym kluczu?
7: Częściowo,
6: częściowo
7: zaraz dowiemy się, o czym jeszcze.
6: Drugie dno pewnie. Mhm.
7: Zamek bywa oporny. Tym razem przegiął. Albo to ja przegięłam. Klucz rozpadł się na dwie części. Zostałam zamknięta na zewnątrz. Może mieszkanie pragnęło dziś samotności, a może to tylko przyzwyczajenie.
4: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
5: Czekał na to dwie dekady i w końcu się udało. Mateusz Baranowski awansował do snookerowej elity, a więcej już teraz w materiale Krystiana Machalicy.
8: Mateusz Baranowski, zielonogórski snookerzysta, już w pełni zawodowy, bo można to powiedzieć oficjalnie od kilku tygodni. Jak się czujesz w tej, nie wiem, czy dla ciebie nowej roli?
9: No na pewno trochę w nowej. Z jednej strony grałem w turniejach zawodowych. W 2016 roku był cykl takich otwartych turniejów, który nawet był w Gdyni i się nazywało PTC, także często gdzieś tam w tych zawodowych turniejach grałem, nawet jako amator. Później Mistrzostwa Świata, jednak było parę dobrych lat przerwy. No i teraz wracam już w pełni jako zawodowiec na dwa sezony na pewno. Także czuję się bardzo dobrze, ale na pewno jednak adaptacja do tych turniejów, do warunków, ona jeszcze trochę przede mną.
8: To porozmawiajmy chronologicznie. Zacznijmy od turnieju w Leicester, Q School, zdaje się. To właśnie tam w Anglii awansowałeś. To był taki turniej, który miał łatwe mecze i bardzo trudne, bo zacząłeś od dosyć, nie wiem, czy mogę powiedzieć, łatwego pojedynku, ale tak to wyglądało trochę.
9: Dobra. Tak, szczerze mówiąc, to ja pracowałem na ten sukces cały rok i dzięki temu, że grałem bardzo równy sezon, gdzie były już dobre wyniki, gdzie były turnieje na przykład w Maroko, w USF Mistrzostwa Świata byłem trzeci, więc dwa mecze mi zabrakły do awansu, do main touru. Później Mistrzostwa Europy też bardzo dobre, odpadłem w ćwierćfinale, jednak ja czułem, że cały czas jestem jednym z najlepszych zawodowców i może ta moja gra wystarczy na awans już w tym roku. Także pierwszy raz, szczerze mówiąc, przystępowałem do turnieju Q School z faktycznie bardzo dużą wiarą, że on może mi zagwarantować miejsce w gronie zawodowców. No początek faktycznie z jednej strony był łatwiejszy, ale jeżeli chodzi o przeciwników, w pierwszej rundzie faktycznie miałem takiego zawodnika z Anglii, który czasami jest groźny, ale raczej nie powinien być za mnie problemem.
10: Zawodowcami nawet wygrywał, dodam.
9: Tak, ale później grałem z zawodnikiem z Korei i to był teoretycznie najłatwiejszy mecz, ponieważ skończył się wynikiem 4-0, ale to był bardzo mocny zawodnik i tak naprawdę jeden z lepszych, który później w drugim turnieju Q-School zagrał ładnie. Następnie miałem parę meczów ciasnych, 4-3, 4-2 wyniki, ale faktycznie gdzieś tam miałem tych i byłych profesjonalistów i mocnych zawodników, także moja gra była bardzo dobra, nie najlepsza, ale bardzo dobra, skuteczna, co było najważniejsze i kluczowe, żeby awansować.
10: Czwarta runda była najtrudniejsza? Tam, zdaje się, byłeś bliski no, porażki nawet.
9: Tak, było bardzo blisko. Grałem z zawodnikiem, który trochę odnosiłem wrażenie, że nie powiem, że znalazł się przez przypadek w tej rundzie. Jednak tam był walkover, Dylan Emery dostał kartę do main touru, a był w tej właśnie drabince w czwartej rundzie, także trochę się poukładało, ponieważ Emery to zawodnik, który już w gronie profesjonalistów grał i robił bardzo dobre wyniki. I on wypadł z tej drabinki i awansował inny zawodnik z Anglii i wydawało się, że to będzie teoretycznie stosunkowo prosty mecz, no ale tak to właśnie jest na tych turniejach Q-School, że ci Brytyjczycy, ci Anglicy grają na wysokim poziomie i to był mój najcięższy mecz.
10: Popraw mnie, jeśli się mylę. Q-School to jest taki turniej, w którym ci, którzy wypadli z main touru, mogą do niego powrócić, a ci, którzy aspirują, tak jak ty, mogą o niego powalczyć i dodatkowo jest wpisowe, to oznacza, że każdy może zagrać?
9: Tak, jest to turniej otwarty. Wpisowe na ten turniej to jest 800 funtów, około 4000 zł i jest to bardzo trudny turniej właśnie z tego powodu, że grają wszyscy najlepsi amatorzy, którzy jeszcze nie awansowali oraz jest to po sezonie zawodowym, czyli wszyscy zawodowcy, którzy wypadli z main touru, jest ich około 20-30, mają prawo zagrać, no i w 99% zawsze w tym turnieju grają i próbują się z powrotem dostać do grona zawodowców.
10: Z tego powodu to jest bardzo taki stresujący turniej, o wiele bardziej niż inne, no bo w zasadzie każdy o coś gra.
9: Tak, no jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, no to czasami brązowy medal jest fajnym sukcesem, srebrny, złoty. Tak tutaj cel jest jeden. Albo awansujesz, albo wygrywasz turniej, albo przegrywasz turniej i zostajesz tak naprawdę bez niczego. Także jest to na pewno najtrudniejszy turniej amatorski. Co prawda jest tych miejsc 8, ponieważ po 4 zawodników z jednego turnieju awansuje, czyli jakby półfinaliści. Mimo to w tych zawodach startuje co roku między od 200 do 300 zawodników, także no, trzeba sporo tych meczów wygrać, żeby finalnie awansować.
10: No i ty finał też już miałeś. Opowiedz trochę o, może niekoniecznie nawet samym pojedynku, ale o emocjach. Ten ostatni rok był dla ciebie świetny, więc co czułeś, gdy już ten mecz się kończył, gdy już zakończyłeś to spotkanie i w zasadzie chyba od razu wiedziałeś, tak, że jest awans?
9: No tak, przede wszystkim ja tutaj jestem trochę starszy od naszych dwóch aktualnych zawodowców, Antka Kowalskiego, Michała Szubarczyka i niestety pamiętam te czasy, kiedy snooker w Polsce był na dosyć niskim poziomie. Mówimy tutaj o latach 2005, kiedy my przede wszystkim walczyliśmy o wyjście z grupy na Mistrzostwach Europy czy Świata. To się bardzo różni teraz, ponieważ aktualnie, czy polscy juniorzy, czy polska kadra mężczyzn, to jest albo najlepsza, albo topowa kadra na wszystkich turniejach zagranicznych. Ale ja pamiętam, jak jeszcze to ta kadra była słabsza i wtedy wszyscy mówili, że raczej nie mamy szans, żeby był Polak zawodowcem, a jeżeli awansuje do main touru, ciężko się utrzymać. To się trochę zmieniło, jednak to trochę zostaje w głowie, że to jest bardzo trudne, bardzo wymagające awansować. Też rozmawiałem o tym z Adamem Stefanowem i on też podzielił się tym, że faktycznie tak trochę ci starsi mają. Ci, którzy aktualnie grają, widzą topowych Polaków i widzą, że wejście do main touru to jest przystanek w ich drodze dalszej. Dla mnie to było zawsze coś wyjątkowego. I myślę, że przezwyciężyłem to, że podchodząc do meczu starałem się nie budować zbędnej presji, podejść jak do każdego normalnego innego meczu z mniejszą wagą. Oczywiście awans do main touru tak naprawdę zmienia całe moje życie, ponieważ tak jak pracowałem, uczyłem innych, tak teraz w 100% będę się skupiał na mojej grze. Zmiana priorytetów i tak naprawdę sposobu życia, także było to wymagające mentalnie, ale szczerze mówiąc nie stresowałem się tak, jak myślałem, że to będzie zawsze tak naprawdę od początku mojej gry. Mecz był ciężki, były wymagające frame'y, 2 pierwsze frame'y na czarne, jednego wygrałem, jednego przegrałem, później miałem lepszy moment, od 1-1 do 3-1 naprawdę bardzo dosyć łatwo i bardzo skutecznie wygrałem 2 kolejne partie. No i zaczęły się małe problemy. Często my to o tym mówimy, że to jest strach przed zwycięstwem, no bo faktycznie jak już jesteśmy blisko tego finalnego triumfu, no to pojawiają się myśli, no jest blisko, zaraz się to może skończyć, jak skończy się, co dalej. Nie mówię, że takie myśli się pojawiły, ale ewidentnie mecz się troszkę skomplikował. Mój przeciwnik zrobił w okolicy 70 breaka, zrobiło się 3-2 i był bardzo ciasny frame na 3-3, na decidera. Jednak udało się gdzieś tam tą mądrą grą fajnie wykończyć mecz wynikiem 4-2. No i nie ukrywam, że pojawiły się łzy szczęścia, bo to było jedno z moich marzeń, jeden z moich celów. Także byłem bardzo zadowolony, ale jeżeli mam być szczery, 2 tygodnie później kolejne turnieje, już nowy sezon, całkowita zmiana planów i kalendarza moich rozgrywek, także no trzeba było szybko się wziąć w garść i przygotować do następnych turniejów.
10: A miałeś już zaplanowane turnieje amatorskie i z tego powodu, że awansowałeś do main touru, to pozmieniałeś wszystko, tak?
9: Tak, oczywiście ja brałem pod uwagę to. No, nie jechałbym na ten turniej jakby z myślą, że nie mam szans, czy jadę tam po prostu, nie wiem, zebrać doświadczenie, czy powalczyć o 3., 4. rundę. Ja jechałem tym razem, jechałem w 100% tak z myślą, że ja tam jadę wywalczyć sobie przepustkę do gry zawodowej. Więc gdzieś tam z tyłu głowy było to, ale szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, kiedy są turnieje zawodowe najbliższe, kiedy zaczyna się sezon, nie miałem zielonego pojęcia. Raczej ustaliliśmy tam z moimi uczniami i innymi zawodnikami, z którymi jeżdżę na turnieje amatorskie. Planowaliśmy z Tomkiem Skalskim jechać na Mistrzostwa Świata amatorów drużynowe jako drużyna, także raczej były te plany amatorskie. No bo wolałem się miło zaskoczyć niż myśleć o tych zawodowych meczach, o tych zawodowych turniejach i gdzieś tam no nie, smutnie jakby nie wykonać tego celu, tego założenia o awansie.
10: My jesteśmy chyba w podobnym wieku, ja mam 28 lat, rocznik 97.
9: Ja bardzo podobnie, nawet 19 lipca niedawno skończyłem.
10: Tak,
9: właśnie
10: to wszystkiego najlepszego, ja też z lipca, więc no to dobra, jesteśmy w podobnym wieku. Ty gdzieś tam wspomniałeś, że 20 lat czekałeś na to, żeby awansować do tego main touru. No to dlaczego przez te 20 lat się nie udawało? Dlaczego teraz, w tym roku akurat?
9: No tak,
10: w ten sposób.
9: Myślę, że każdy ma cel grać zawodowo, rozpoczynając, i ja zacząłem 20 lat temu grać w snookera. Jeżeli chodzi o samą walkę o awans do main touru, no to faktycznie ona się zaczęła tak z 10 lat temu, można powiedzieć. Pamiętam, w 2014 roku miałem brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów i tam już byłem 2 mecze od main touru. Jednak uważam, że to było... Ja nie byłem absolutnie gotowy, byłem za młody, niedoświadczony. Teraz mam wrażenie, że po całym roku bardzo dobrej gry na turniejach amatorskich pierwszy raz byłem przygotowany, żeby wejść do tego main touru. Oczywiście wejście to jedno, bo to daje mi możliwość, żeby grać w największych turniejach na świecie, ale trzeba to teraz wykorzystać, także to jest jedno. Awans to jedno, wyniki na to jeszcze będę musiał ciężko pracować. Jednak myślę, że zawsze brakowało trochę tej odporności psychicznej. Myślę, że wiary przede wszystkim, że ja nie byłem przygotowany, może trenowałem dużo, może grałem bardzo dobrze na treningach, jednak przychodziły turnieje i zawsze czegoś brakowało. Przegrywałem dużo meczów 4-3, bardzo istotnych właśnie na turniejach Q-School. I chyba musiało się złożyć na to parę elementów. Musiałem poznać ludzi, którzy uwierzą we mnie, będą mnie wspierać. I tak się właśnie wydarzyło na początku tamtego poprzedniego roku, co sprawiło, że mogłem cały rok sumiennie trenować i przygotowywać się do tych turniejów trochę zmienić obowiązki. Oczywiście dalej uczyłem moich uczniów, dalej ich wspierałem i pracowałem jako trener, ale faktycznie te proporcje treningu mojego a trenowaniu innych się zmieniły i tutaj zaprocentowało. Oczywiście praca nad techniką, rozpoczęta współpraca z psychologiem, tak naprawdę wszystko się musiało złożyć i dojrzałem do tego, żeby podjąć decyzję i pracowanie nad sobą, co tutaj fajnie, myślę, że dzięki temu udało się właśnie awansować.
10: Czyli początek zeszłego roku to jest jakby początek tej twojej takiej ścieżki, która ostatecznie cię doprowadziła do tego main touru.
9: Tak, tam...
10: To był ten początek cyklu szeregu zmian.
9: Dokładnie, myślę, że początek tamtego roku, ja jechałem na Q School w kwietniu poprzedniego roku i pamiętam, że do tego turnieju pierwszy raz zacząłem się tak solidnie przygotowywać od dłuższego czasu, pozyskałem sponsora, poznałem dziewczynę, która pilnowała mnie, żebym jednak jak mam iść na trening na 10, to idę na 10, a nie na 11. I faktycznie no, złożyło się tak, że poznałem właściwe osoby, które mi w tym pomagały, które sprawiały, że byłem bardziej sumienny, że bardziej zmotywowany. No i cały rok bardzo sumiennych treningów, jeżdżenie na turnieje. To też jest bardzo istotne, ponieważ wcześniej jeździłem mniej na te turnieje zagraniczne, a teraz każdy turniej dawał mi pewność siebie. Ja widziałem tą ewidentną zwyżkę pewności siebie na turniejach zagranicznych, kiedy na początku zagrałem dobry turniej, ale grałem słabo. Bardziej to było taką... mecze były wygrywane po prostu moim i doświadczeniem, i takim jednak wyrachowaniem snookerowym. Ja raczej cechuję się dosyć mądrym snookerem, może mało atakuję szalonych bil, ale wiem, kiedy powiedzieć stop, kiedy zagrać odstawną, utrudnić przeciwnikowi.
10: Czyli taki defensywny styl trochę.
9: Tak, tak. No ja raczej słynę z tego, że tutaj potrafię bardzo defensywnie. Oczywiście starałem się tą moją grę dobrze zbalansować, żeby była i ofensywna, i defensywna, w zależności od tego, jaką aktualnie potrzebuję. Jednak widziałem właśnie tą zwyżkę i z turnieju na turniej było coraz lepiej. Czasami wyniki były gorsze, czasami lepsze, ale widziałem, że się czuję pewniej, że jeżeli zaczynam grać dobre turnieje, to faktycznie ta moja gra jest na najwyższym poziomie, coś, czego nie pokazywałem wcześniej.
10: Wspomniałeś też w jednej rozmowie, że przez ten ostatni rok, jak przegrywałeś nawet, to ciebie nie bolało, tak, czy nawet się śmiałeś. Co jest zmianą w porównaniu do tego, co było wcześniej? Bo miałeś taki zastój, byłeś świetnie też zapowiadającym się snookerzystą, medale mistrzostw Europy, świata młodzieżowe, do świata chyba nawet do 21. W każdym razie później był ten taki przestój. Z czego to wynika?
9: Tak, myślę, że ja byłem, myślę, że topowym juniorem na świecie, jak miałem 16-17 lat i faktycznie raczej dużo osób nie zadawało sobie pytania, czy wejdę do main touru, tylko kiedy.
4: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
5: Co ciekawego dzieje się w lubuskiej turystyce? O tym Norbert Urbański z Loturu rozmawiał Łukasz Kozłowski.
11: To jest niesamowite lubuskie w Radiu SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym kolejnym gościem będzie Norbert Urbański, prezes lubuskiej regionalnej organizacji turystycznej LOTUR. Cześć Norbert.
12: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
11: Zaczniemy, bądźmy na ty, jak z każdym gościem, taki żart na początek. Zacznijmy od fajnej, bardzo fajnej rzeczy, bardzo prestiżowej rzeczy. Wiem, przed anteną trochę mówię, że to może nic takiego, ale to jest coś takiego, bo byłeś prelegentem na forum ekonomicznym w Karpaczu, które kilka dni temu się skończyło. Opowiedz nam trochę o tym więcej.
12: W czerwcu dostałem zaproszenie jako prezes LOTUR-u na forum ekonomiczne w Karpaczu, a co najważniejsze, jako prelegent, tak? Także ja się bardzo z tego cieszę, że LOTUR został zobaczony na arenie krajowej, tak? Bo to trzeba powiedzieć otwarcie. To nie jest wydarzenie jakieś tutaj nasze regionalne, to jest wydarzenie międzynarodowe. Także tym większy sukces LOTUR-u. Nie odbieram tego typowo personalnie, tak? Bo to jakby organizacja została zobaczona. Nie miałem tą przyjemność reprezentować, ale tak, było to bardzo fajne wydarzenie. Bardzo fajnie było zobaczyć też to wydarzenie od środka, jakie to jest zorganizowane, jakie to jest duże, i prestiżowe przedsięwzięcie, także bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że wypadłem godnie na tym forum. Jak tylko mogłem, to promowałem województwo, mówiłem o enoturystyce, o lubuskim winiarstwie, bo taki był temat tego panelu. Także cieszę się i mam nadzieję, że za rok, miejmy nadzieję, ktoś jeszcze z Gaturu będzie miał okazję tam się pokazać.
11: A powiedz trochę więcej o tym panelu, bo czuję niedosyt. O czym mówiłeś, o czym mówili też inni ludzie, o co ogólnie chodziło w tym panelu?
12: Temat był poświęcony ogólnie winiarstwu, enoturystyce. O tym, jak Europa Środkowo-Wschodnia staje się coraz bardziej ważnym graczem na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o winiarstwo. I tutaj niewątpliwie podkreślałem, że tym liderem w Polsce jest województwo lubuskie.
11: Zgodnie z prawdą.
12: Zgodnie z prawdą, oczywiście. Mamy prawie 170 hektarów winnic, prawie 70 winnic oficjalnie zarejestrowanych, które produkują wino. To jest najwięcej o hektary w Polsce, co też zaskoczyło wszystkich, jak powiedziałem, że mamy wino bezalkoholowe. To też jest prawdą, jako pierwsi w Polsce, także ten panel był poświęcony tutaj właśnie enoturystyce, winiarstwu, był też przedstawiciel z Węgier, prezydent ich zrzeszenia producentów Tokaju, także naprawdę bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dużo ciekawych informacji. Miałem taką też przyjemność usłyszeć, ja tych danych oficjalnie gdzieś tam nie znalazłem, ale podobno w ubiegłym roku do województwa lubuskiego przyjechało 500 000 turystów stricte enoturystycznych. Także jest to naprawdę duży sukces naszego regionu.
11: No już można śmiało powiedzieć dzisiaj, że wino lubuskie to jest już marka.
12: Tak, to jest marka i tak jak mówiła pani prezes Polskiej Izby Win, jest to marka premium. Bo naprawdę nasze wina, czy nie tylko lubuskie, ogólnie polskie, są bardzo dobrej jakości. Są to wina naprawdę topowe na świecie.
11: No to już sam fakt, że zaproszono ciebie jako prezesa Loturu, no udowadnia, że jest to marka i też, co myślę ważne, no pokazuje, że to też jest część biznesu, jest to część
12: oczywiście,
11: ekonomii, tak?
12: Oczywiście, że tak, ale to najlepiej pokazują wszystkie wydarzenia, które robimy związane z winiarstwem, tak? Jesteśmy po tak naprawdę winobraniu, tak? No tysiące ludzi, którzy każdego dnia odwiedzają Zieloną Górę, chodzą deptakiem, tak? Pełne restauracje, pełne hotele. Także to jest naprawdę potężny zastrzyk dla lubuskiej gospodarki. Winobranie to jest jedno, ale organizujemy przecież jeszcze Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, Dni Piwnic Winiarskich. Tutaj także dwa wydarzenia, które przyciągają turystów z całej Polski i zagranicy. I także podczas tamtych wydarzeń restauracje, hotele są pełne. To pokazuje o potężnym zapotrzebowaniu na tego typu wydarzenia i pokazuje, jak dużą gałęzią gospodarki jest turystyka.
11: No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, bo nie samo wino, nie sama enoturystyka, ale ogólnie tak. Turystyka
12: oczywiście,
11: jako taka.
12: Tu nawiązujemy do tego, o czym było forum, tak? Ale tak naprawdę bądźmy szczerzy, lubuskie to nie tylko wino, to są także oczywiście piękne jeziora, piękne lasy, pałace, także naprawdę mamy się czym chwalić.
11: No właśnie, a propos tego chwalenia, bo tak samo, jeżeli chodzi o Lotur, czyli lubuską regionalną organizację turystyczną, ja tak szybko przypomnę. Ogólnie widzimy się po roku, bo minął tak rok twojej prezesury. Zaraz zapytam, ile z tego, co tam obiecaliśmy sobie, że zrobimy, udało się zrobić. Ale minął rok i no, sam fakt tego zaproszenia no, chyba jest najlepszą rekomendacją i najlepszym dowodem na to, że to, co obiecaliście, to, co obiecałeś, nawet na antenie tutaj naszego radia.
12: Zgadza się.
11: Rok temu z Haczykiem.
12: Dokładnie, pamiętam.
11: Tak, no to wszystko, bo ja też oczywiście śledzę, no wszystko to, co miało być zrobione, jest zrobione. I a propos samego Loturu, no to nie jest to stowarzyszenie tylko, żeby się gdzieś tam, nie wiem, pokazać, albo pojechać na forum, albo popromować troszeczkę region, ale to też jest turystyka, to też jest ekonomia, bo no, wy walczycie o to, żeby do naszego regionu przyjeżdżało coraz więcej turystów, którzy zostawiają przecież u nas swoje pieniądze.
12: Oczywiście, no takie jest zadanie Loturu. My mamy promować nasz region, tak aby przyciągnąć tutaj turystów, którzy, tak jak mówisz, zostawią tutaj żywą gotówkę, tak? I wracając do tego, że rok temu się widzieliśmy, nie ukrywam, że dużo wtedy obiecałem, ale trzeba się pochwalić, że tak naprawdę większość tych rzeczy, czy nawet prawie wszystkie, udało się zrealizować. Bo tak naprawdę pod kątem tutaj nawet targowym, o czym wtedy mówiłem, No tak naprawdę, pierwsze półrocze było bardzo bogate, a sam jestem zdziwiony, że udało się to wszystko w tak krótkim czasie zrealizować, bo byliśmy na targach ITB w Berlinie, gdzie staliśmy na stoisku narodowym Polski. Później mieliśmy dwa wyjazdy na road showy do Czech, to była Praga i Ostrawa. Także
11: to
12: bardzo...
11: też trzeba przyznać, że weszliście w marszu, byliście się nowym zarządem,
12: dokładnie. Tutaj naprawdę nie
11: było
12: czasu.
11: Zatrzymany, tak.
12: Tak, tu naprawdę nie było czasu na jakieś długie analizy, zastanawianie się. Tu tak naprawdę były decyzje podejmowane każdego dnia, błyskawicznie i to zaowocowało. Dwa road showy, jak powiedziałem, Praga, Ostrawa. Następnie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Targi Polskich Win w Poznaniu. Wielkie 100-metrowe stoisko, największe w historii nasze. Piękna prezentacja lubuskiego winiarstwa, enoturystyki. Jeszcze kilka dni później już wyjazd na targi do Wrocławia, targi turystyczne. Tam nagroda, którą zdobyliśmy za Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic jako najlepszy produkt turystyczny. No, świetna informacja.
11: Nagroda ogólnopolska,
12: Nagroda ogólnopolska, oczywiście. Także naprawdę to poszło w świat. Jeszcze do tego nawiążę za chwilkę. Później wyjazd na Dolnośląski, otwarcie sezonu turystycznego. Tutaj też bardzo dobra współpraca Loturu z rotami w innych województwach, tak? Już poznaliśmy się, zapraszamy się nawzajem, także naprawdę to fajnie funkcjonuje. No i to, co obiecałem i udało się zrobić i wyszło to nam świetnie, czyli pierwsze otwarcie sezonu turystycznego w województwie lubuskim. 1-3 maja na Deptaku. 28 domków winiarskich, bo chodziło, żeby nawiązać jakby też do otwartych piwnic. Powiem tak, wszystkie te instytucje, które się wystawiły, a na początku było ciężko od niektórych namówić, no bo pierwsze otwarcie, nikt nie wiedział, z czym to się je, jak to będzie wyglądać, czy będzie zainteresowanie, ale wszystkie instytucje, które się wystawiły, powiedziały jedno: zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. To znaczy, pierwszego dnia, 1 maja, jak ta fala turystów przeszła przez Deptak, to po 3-4 godzinach większość osób mówiła: ja już nie jestem w stanie więcej mówić, bo już mi gardło wysiadło. Dwa, wszystkie materiały, które wzięliśmy na ten dzień, rozdaliśmy, a mamy dopiero połowę dnia. I co jeszcze tu było ważniejsze? Większość podkreślała jeden fakt. Tu nie są osoby, za którymi my biegamy z ulotką, że mamy jakąś ofertę. Tu przychodzą konkretni turyści, którzy wiedzą, czego chcą i pytają o konkretny produkt. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Że to jest turysta, który tutaj przyjechał świadomie i szuka oferty. I to może zaowocować w przyszłości tym, że ten turysta tutaj wróci. Także otwarcie sezonu turystycznego naprawdę super wydarzenie. Za niecały rok powtórzymy je na pewno. Także tych, którzy mieli wątpliwości, czy się wystawić, zapraszam serdecznie. Na pewno nie pożałujecie. No, ale nie minął tydzień po otwarciu sezonu, jak jechaliśmy na targi do Szczecina. Piknik nad Odrą, też potężne wydarzenie w Szczecinie. Tysiące naprawdę zwiedzających Szczecinian i nie tylko. Następnie kolejne wydarzenie. Dzień Polski w ambasadzie w Pradze. Także tutaj województwo lubuskie dzięki Loturowi, dzięki też tej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, godnie zaprezentowało potencjał województwa, prezentując to, co mamy, mieszkańcom Pragi. Także naprawdę tego w tym pierwszym półroczu było bardzo dużo i myślę, że będziemy starać się to powtórzyć za rok.
11: No właśnie, a propos współpracy, chciałem ten wątek troszeczkę rozszerzyć, bo efektem tych wszystkich działań jest też fajna współpraca z polską organizacją turystyczną.
12: Oczywiście.
11: Jako Lotur, przypomnę, jest to w strukturze wręcz liniowej,
12: tak.
11: No, która owocuje coraz częstszym byciem lubuskiego w mediach i to w takich mediach branżowych, międzynarodowych.
12: Oczywiście. Znaczy ja zacznę może od tej współpracy z POT-em, tak? Polską organizacją turystyczną, która układa się naprawdę świetnie. Dyrektor tutaj z POT-u, pan Jacek Janowski, nas odwiedził na Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic. Był bardzo zadowolony tym, co zobaczył. A co go najbardziej zaskoczyło? To, że w ten jeden dzień, jak tutaj był, spotkał około 20 osób z Warszawy, które znał. I to go najbardziej zaszokowało. Nie spodziewał się, że tylu mieszkańców Warszawy przyjedzie tutaj do Lubuskiego, do Zielonej Góry, zobaczyć ten festiwal. Także ta współpraca jest, ta współpraca będzie coraz mocniejsza. Zresztą tutaj polska organizacja turystyczna jakby wykorzystuje ten fakt, że bardzo mocno się otworzyliśmy w tej chwili. Dzięki tej współpracy z polską organizacją i oddziałami odwiedzają nas dziennikarze z różnych państw. Mieliśmy okazję tutaj gościć delegację czeskich dziennikarzy, niemieckiego dziennikarza. Tak naprawdę przyjazd tych czeskich dziennikarzy przełożył się na ponad już chyba 20 artykułów w czeskiej prasie o województwie lubuskim. Niedawno pokazywaliśmy, że artykuł niemieckiego dziennikarza trafił do blisko 3 milionów mieszkańców Niemiec, tak? Także są to naprawdę bardzo duże ilości osób, które czytają o województwie, a biorąc pod uwagę tą współpracę, koszt tego dla nas jest naprawdę bardzo mały i jakby przełożenie na to, co osiągamy, jest naprawdę duże. Węgierscy dziennikarze, którzy niedawno u nas byli, mieli okazję zobaczyć województwo, winobranie, także naprawdę

0: Ci ludzie typowo musieli, tak. Typowo turystycznych, to nie jest przypadek. Oni musieli sięgnąć celowo pod ten artykuł, myśląc może ewentualnie planując podróż do Lubuskiego, gdzie no, nie oszukujmy, daleko nie mają.
1: Oczywiście, także tutaj tak samo Czesi, tak? Ponad 20 artykułów też typowo turystycznej prasie, tak, czeskiej, no to powoduje, że to trafia do klienta, o którego nam chodzi, tak? To nie trafia do klienta, który się interesuje innymi, czymś innym, tak? To są osoby, które interesują się turystyką i szukają nowych miejsc do odwiedzenia. Także to jest to, czego my oczekiwaliśmy i to, co realizujemy.
0: Załóżmy, że po naszej rozmowie ktoś wpadnie na pomysł, że no fajnie, fajny ten Lotur, chce być jego członkiem, co powinien zrobić?
1: Najprostsze, co można zrobić, znaleźć numer telefonu do biura, zadzwonić do biura lub pobrać ze strony internetowej Loturu deklarację, złożyć do nas i jak najszybciej, jak się da, zarząd podejmie decyzję o przyjęciu.
0: No dobra, no to czego ci życzyć, tobie i stowarzyszeniu na najbliższe
1: dalszego
0: miesiące?
1: Dalszego rozwoju i dalszej promocji naszego regionu w kraju i za granicą.
0: To tego ci życzę, mamy deklarację, za rok się tutaj spotykamy w okolicach października, podsumujemy kolejne...
1: W okolicach Winobrania, a skoro region winiarski, to Winobranie może być takim wyznacznikiem, że się spotykamy.
0: Jesteśmy umówieni, symbolika musi być. To był program Niesamowite Lubuskie z Radiem MSK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym gościem był Norbert Urbański, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Lotur. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.
2: SK Zielona Góra.
3: Radio SK.
2: Radio SK.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Polska Zielona Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć